0: sekretarza generalnego NATO oraz dowództwa sił amerykańskich w Europie. Przekazanie rakiet nie uszczupliło naszego potencjału obronnego, zapewniał.
1: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności. I w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
0: Wicepremier zapewnił, że o wszystkim informowany był także prezydent Karol Nawrocki. Klub PiSu złożył wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu właśnie w sprawie rakiet Patriot przekazanych Ukrainie. Wniosek taki złożył również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Kontrakty zbrojeniowe, zwiększenie wydatków na obronność oraz wsparcie dla Ukrainy to główne tematy rozpoczynającego się dziś szczytu NATO w Ankarze. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki, a także wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Można spodziewać się dużych napięć między USA a Europą, mówi ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
2: Prezydent Trump nie ukrywa już w zasadzie od pierwszej swojej kadencji, że działania europejskie mu się nie podobają, że uważa je za niewystarczające. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie wydatków obronnych, które on cały czas klasyfikuje jako zbyt niskie.
0: Państwa Europy zadeklarowały, że do 2035 roku zwiększą nakłady na obronność do 5% PKB. Środowisko lekarskie czeka na plan naprawczy po aferze w Szpitalu Południowym. Dziś minister zdrowia ma przedstawić premierowi rekomendacje zmian. Donald Tusk ostrzegł, że jeśli nie będą satysfakcjonujące, to wyciągnie konsekwencje personalne. Grożenie palcem minister zdrowia niewiele zmieni, mówi przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz.
3: Premier chce w jakiś sposób pokazać, że ma nad tym wszystkim kontrolę i tak dalej, nad systemem, który jest ogromnie ciężki do kontroli. No nie ma innych narzędzi, że tak powiem, niż dymisja.
0: Plan naprawczy ochrony zdrowia ma być po południu omawiany ze związkami zawodowymi i pracodawcami. W stolicy rozpoczyna się 10. jubileuszowa edycja Szekspira w Parku, czyli plenerowych spektakli według angielskiego klasyka. Po raz kolejny wydarzenie gości w ogrodach Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
4: Po raz kolejny nasza publiczność będzie miała okazję spotkać się z twórczością znamienitego dramaturga. Jak co roku liczymy na to, że wszyscy będą zachwyceni, pogoda dopisze.
0: Mówi PO dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Piotr Gorajec. Spektakle odbywać będą się do 2 sierpnia. Wejściówką jest zaś bilet wstępu do wilanowskich ogrodów.
5: Wtorkowy poranek, 7 dzień lipca, Łukasz Michnal przed mikrofonem, czas na program Trendy Start. Zaczynamy od pogody, a dzisiaj ta pogoda zbytnio wakacyjna z pewnością się nie zapowiada, bo po pierwsze termometry wskażą w dzień w regionie w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie 22-24 stopnie Celsjusza. W nocy temperatura ma spaść do 8 nawet stopni. Wiatr z zachodu do 60 km na godzinę, więc troszeczkę mocniej powieje. Ciśnienie 1008 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny, a termika zapowiada się ciepła, ale mokra.
6: Reklama. Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Reklama.
8: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Wtorkowy ranek, piękna data dzisiaj w kalendarzu, 7 dzień lipca, zatem 7.07. To 188 dzień roku, 177 dni pozostaje do jego końca. Tych siódemek dzisiaj, no, sporo w kalendarzu, ale przecież, no właśnie, ten wtorkowy dzień to też okazja, żeby złożyć najlepsze życzenia osobom, które dzisiaj mają imieniny, a na liście Benedykt, Estera, German, no i także Sędzisław. Wschód słońca 4:24 miał miejsce, zachód ma być o 20:57. Dzień potrwa 16 godzin i 33 minuty. Koniec astronomicznego lata za, uwaga, 77 dni.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

Na dzień dobry w Trend Radio, najlepsze przeboje na pobudkę. Tak, moi drodzy, wakacyjny poranek już się rozpoczął u nas, chociaż no, troszeczkę pogoda bardziej taka jesienna nam się zrobiła, ale postaramy się rozgonić te chmury i także poszukać lata. Na wakacyjny poranek też troszkę wspomnień, co działo się w kraju. Otóż 7 lipca 1402 roku książę opolski Bolko IV przyłączył się do Związku Stanów Śląskich. W 1737 roku spłonął będący w przebudowie zamek Pszczyński. W 1906 w katedrze wawelskiej odsłonięto nagrobek Władysława III Warneńczyka. 1977 rok oblatano prototyp samolotu PZLM-17. W 2000 roku, 7 lipca, wystartowała MTV Polska.

0: Don't be living on the edge.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło na Alei Sikorskiego w Rzeszowie w sobotnie popołudnie. W zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem zginął kierujący jednośladem 37-letni mężczyzna. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący Citroenem wyjeżdżał z drogi podporządkowanej i najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście, który poruszał się w kierunku Tyczyna. W efekcie doszło do zderzenia obu pojazdów. Siła uderzenia okazała się tragiczna w skutkach. Mimo podjętych działań, życia 37-letniego kierującego motocyklem nie udało się uratować. Mężczyzna zginął na miejscu. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Tarnowie oraz parafia świętego Maksymiliana Kolbego w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej zapraszają na nabożeństwo wołyńskie z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP w latach 1939-1947. Odprawione ono zostanie w sobotę 11 lipca o godzinie 17 w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Tarnowie. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości przejdą pod kurhan kresowy na cmentarzu starym. Tam po odśpiewaniu hymnu państwowego wysłuchają okolicznościowego wystąpienia przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Następnie nastąpi złożenie kwiatów i zniczy przy kurhanie kresowym, a uroczystość zakończy wspólne odśpiewanie roty. Przed miłośnikami biegania ostatnia odsłona Trójbiegu Dębickiego, nowej inicjatywy, która po raz pierwszy połączyła trzy samorządy powiatu dębickiego we wspólnym przedsięwzięciu promującym aktywność fizyczną. Gminny etap pierwszy zaplanowany na 11 lipca będzie zwieńczeniem trzyczęściowego cyklu biegowego. Uczestnicy zmierzą się z trasą liczącą około 10 kilometrów. Trasa poprowadzi zarówno drogami utwardzonymi, jak i leśnymi ścieżkami oraz duktami, oferując zawodnikom nie tylko sportowe wyzwanie, ale również możliwość poznania malowniczych terenów gminy Dębica. Organizatorzy zapewnią odpowiednie oznakowanie trasy oraz punkt odżywczy. Szczególnym elementem wydarzenia jest pamiątkowy medal składający się z trzech części, które uczestnicy kompletują podczas kolejnych etapów cyklu. Start i meta biegu zostaną zlokalizowane przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Dębica. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 9. Już 11 i 12 lipca odbędą się Dni Gminy Jedlicze. Gwiazdami tegorocznych dni będą Grupson, Sławomir oraz Zespół Perfekt. Święto miasta i gminy zaplanowano na weekend w lipcu, a koncerty tradycyjnie odbędą się na placu targowym Mój Rynek przy ulicy Sienkiewicza. Mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
3: Bardzo serdecznie zapraszamy 11 i 12 lipca, więc za miesiąc. Dzień Jedlicza to taki szczególny czas, kiedy chcemy się spotkać, troszeczkę pobawić, pośpiewać. Zapraszamy oczywiście gości, no ale mieszkańcy gminy odgrywają tutaj główną rolę. Jeżeli chodzi o występy, zależy nam na dwóch rzeczach tak naprawdę, żeby aktywizować lokalnych artystów. Przestrzeń sceniczna Dni Jedlicza jest zarezerwowane także dla lokalnych artystów, muzyków i nie tylko i to naprawdę świetnie się sprawdza. Natomiast gwiazdami tegorocznych Dni Jedlicza będą w sobotę Grupson, a w niedzielę Sławomir i grupa Perfekt, także będzie można posłuchać naprawdę dobrej muzyki.
2: Na mieszkańców czekać będzie również wiele innych atrakcji.
1: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MTM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy. Kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MTM. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł. Ogórki gruntowe 9 zł.
0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
5: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: To Trendy Start i program, który również po raz kolejny przyniesie nam troszeczkę wspomnień, co działo się na świecie, jeśli chodzi o wydarzenia, o tym już teraz w kalendarium wspomnień. W roku 1329, 7 lipca, Dawid II Bruce został królem Szkocji. W 1898 Hawaje zostały zajęte zbrojnie przez USA. 7 lipca 1953 roku założono japońskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Subaru. W roku 1988 wystrzelono radziecką sondę kosmiczną Phobos 1. W 1994 wojska rządowe zajęły Aden, dławiąc dwumiesięczną rebelię w południowym Jemenie.
1: Słuchasz Trend Radio.

O poranku przychodzi taki moment, kiedy też mierzymy się z historią muzyki. Dzisiaj 7 dzień lipca, więc wspominamy owy dzień. W roku 1940 urodził się Ringo Starr, perkusista grupy The Beatles. W 1963 urodziła się Wanda Shepherd, wokalistka, autorka piosenek, a także aktorka. 1964 rok, 7 lipca urodził się Krzysztof Skiba, autor tekstów i lider zespołu Big Cyc. W 1982 w studenckim klubie Remont w Warszawie odbył się pierwszy koncert zespołu Kult w składzie Kazik Staszewski, Piotr Wieteska, Tadeusz Bagan i Dariusz Gierszewski. W 1991, 7 lipca, urodził się Kue Bonafide, czyli Kuba Grabowski, raper i autor tekstów.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dziś kończy się czas na przedstawienie zmian przez minister zdrowia. Znów burza i silny wiatr są ostrzeżenia dla północy i południa Polski. Młodzi Polacy śpią za krótko, a gospodarka traci na tym miliardy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na dziś premier Donald Tusk wyznaczył ministrze zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie czas na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie. Między innymi wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji.

0: sprawie jej przyszłości w rządzie. Znów ostrzeżenia burzowe. W 7 województwach alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o południe Polski. Alerty zaczną obowiązywać dziś o 15:00. Utrzymają się do godzin wieczornych. Są także ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 3 województw w północnej części kraju. Te zaczną obowiązywać po południu i pozostaną w mocy najpóźniej do jutra, do godzin popołudniowych. Pełną kontrolę nad ostatnim w regionie ośrodkiem zbiorowego zakwaterowania ukraińskich uchodźców przejmie wojewoda podlaski. W istniejącej od 4 lat placówce w Wasilkowie przebywa obecnie 50 osób. Do tej pory ośrodkiem zajmowała się gmina. W ocenie jej władz spowodowało to dodatkowe koszty, które teraz weźmie na siebie wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
1: W 100% Podlaski Urząd Wojewódzki bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za uchodźców wojennych z Ukrainy zakwaterowanych w ośrodku w Wasilkowie.
0: Jak zapewnia wojewoda, w ośrodku znajdują się wyłącznie osoby z grup wrażliwych, a więc seniorzy i osoby niepełnosprawne. Turecka mennica wyemitowała okolicznościową monetę o nominale 5 lir, upamiętniającą 36. szczyt przywódców NATO, który od dziś odbywa się w Ankarze. Według nieoficjalnych informacji liderzy sojuszu, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić niezłomne zobowiązanie do przestrzegania artykułu 5 traktatu, który gwarantuje zbiorową obronę wszystkich państw członkowskich. 1/3 młodych Polaków sypia 6 godzin lub mniej. To zdecydowanie za mało, wynika z najnowszego raportu przygotowanego dla platformy e-psycholodzy. A norma to 7 do 9 godzin snu na dobę, mówi Michał Pajdak.
2: Zdecydowanie najgorzej ze snem radzą sobie w Polsce osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Aż 42,6 młodych przedsiębiorców sypia poniżej 6 godzin, z czego niemal co piąty drastycznie ucina swój sen do zaledwie 4 do 5 godzin na dobę.
0: Osoba niewyspana, choć obecna w pracy, nie jest wydajna. Eksperci szacują, że gospodarka traci z tego powodu 17 milionów roboczo dniówek i aż 8 miliardów 700 milionów złotych rocznie.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Reprezentacja gospodarzy mundialu, czyli Stanów Zjednoczonych, przegrała z Belgią 1-4 w rozegranym w Seattle meczu 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata i pożegnała się z turniejem. Podobnie jak wcześniej dwaj pozostali współgospodarze, Meksyk i Kanada. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się z Hiszpanią, która pokonała Portugalię 1-0. Polska pokonała Holandię 92-84 w meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata i z kompletem zwycięstwa awansowała do drugiej fazy eliminacji. Drugi etap kwalifikacji Polska rozpocznie wyjazdowym meczem z Izraelem, najprawdopodobniej w Rydze. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Katarze. Biało-czerwoni walczą o trzeci w historii występ w mundialu. W 1967 roku zajęli piątą lokatę w Urugwaju, a w 2019 roku w Chinach uplasowali się na 8. miejscu. Aleksandra i Ala, która w trzeciej rundzie wyeliminowała broniącą tytułu Igę Świątek, odpadła w 1/8 finału Wimbledonu. Przegrała z Włoszką Jasmine Paolini 4-6, 6-4, 3-6. 21-letnia tenisistka i tak jest jednak pierwszą reprezentantką Filipin, która dotarła do tego etapu wielkiego szlema zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. A w ćwierćfinale oprócz Paolini, która zmierzy się z Martią Kostiuk, zagrają także Naomi Osaka z Karoliną Muchową, Jessica Pegula z Coco Gauff i Linda Noskowa z Elize Mertens. Tadej Pogacar wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. Swój występ Słowaniec skomentował tak.
2: Look, it's because of him. It's because of Isaac today.
3: To dzięki niemu, dzięki Isaacowi del Toro. Pod sam koniec etapu poczułem, że mam jeszcze trochę energii, no a on dał z siebie ponad 100% na tym ostatnim podjeździe. My jako drużyna w połowie etapu zdecydowaliśmy, że możemy dziś powalczyć o zwycięstwo etapowe. Bardzo się cieszę, że tak rozpoczęliśmy tour i dzisiejszy finisz był niesamowity. A drugie miejsce zajął dotychczasowy lider wyścigu, Duńczyk Jonas Wingegaard.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Podkarpackie i małopolskie termometry w ciągu dnia pokażą w okolicach 22 stopni Celsjusza. Taka temperatura ma być widzialna na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa i Rzeszowa. Deszcz też pojawi się w części regionu. Jeśli chodzi o wiatr, ten z zachodu momentami...

0: będzie rozpędzał się w porywach 60 km na godzinę. 1008 hektopaskali to aktualne ciśnienie, termika ciepła i mokra, biometr jest niekorzystny.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcienicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
2: Reklama.
1: Trendy start w Trendy Radio.

Dzień dobry, mówię już po godzinie 7:00. Serwis informacyjny z kraju i ze świata przekazany, a więc kolejna godzina, jeśli chodzi o muzykę, już w tym oto momencie przygotowana. Wtorkowy poranek, 7 dzień lipca, czas budzić tych, którzy może już w pracy są, ale no gdzieś tam jeszcze lekko się oko przymyka. Dajcie głośniej radio odbiorniki, gwarantujemy, że na pewno do 15:00 nie zaśniecie. A później to już będzie z górki, bo no właśnie, dzień jeszcze dość długi. Po południu też można poczuć się jak na wakacjach, chociaż no właśnie, dzisiaj patrząc za okno, pytanie, gdzie podziało się lato?

0: Reklama. Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Uwaga, wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

7 dzień lipca, mamy wtorek. Mamy też również dostęp do porannej kartki z kalendarza. Moc życzeń z okazji imienin dzisiaj pędzi do Benedykta, Piotra, Józefa, Lucjana, Germana i także Willibalda. Mamy 188 dzień roku. Dzisiaj słońce przywitało nas o 4:24, zajdzie o 20:57. No a dzień potrwa 16 godzin i 33 minuty.

0: Alfa FM. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Od jutra zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na ulicy Halera w Gorlicach. Rozpoczynają się tam prace związane z przebudową drogi i parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 6. Jest to zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Na remontowanym odcinku drogi wprowadzona zostanie sygnalizacja świetlna i ruch wahadłowy. W ramach prac prowadzone będą m.in. roboty rozbiórkowe, przebudowa sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem, remont i przebudowa nawierzchni jezdni na określonym odcinku, odwodnienie projektowanego obszaru oraz roboty wykończeniowe i porządkowe. Dzięki realizacji inwestycji powstaną nowe miejsca parkingowe, a przebudowany układ komunikacyjny poprawi komfort i bezpieczeństwo codziennego korzystania z parkingu. Po raz kolejny rodzice dostaną wyprawkę szkolną. Od 1 lipca można składać wnioski o wypłatę świadczenia z programu Dobry Start. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Wyprawkę rodzice dostają raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Nie można go otrzymać na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów. Podobnie jak w ubiegłych latach, wyprawka to 300 zł na każde uczące się dziecko. I przypominam, że tak co roku wnioski na nowy okres świadczeniowy możemy składać od 1 lipca do końca listopada. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start możemy złożyć do ZUS-u wyłącznie elektronicznie poprzez aplikację mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatię. Warto sprawdzić, czy poprawnie podaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta, na który będzie przelane świadczenie.
1: W 2025 roku ZUS w całej Polsce wypłacił wyprawki dla ponad 4,7 miliona dzieci w łącznej kwocie przekraczającej 1,4 miliarda złotych.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W Tarnowie podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy gminą miasta Tarnowa a miastem włoskim Udine. To kolejny krok w budowaniu relacji między samorządami, zapoczątkowanych we wrześniu 2025 roku podpisaniem listu intencyjnego w Udine. Porozumienie obejmuje współpracę w wielu obszarach, między innymi w kulturze i ochronie dziedzictwa, edukacji, nauce, wymianie młodzieży, gospodarce, przedsiębiorczości, innowacjach, sporcie, turystyce oraz polityce społecznej. Miasta planują także wspólnie przygotowywać i realizować projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym w ramach programu CERF. Współpraca będzie prowadzona poprzez wspólne przedsięwzięcia, wizyty robocze, współdziałanie instytucji oraz realizację projektów międzynarodowych. 32 900 zł dofinansowania gmina Miejsce Piastowe otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu Dobra Energia w Twojej Gminie. Dzięki pozyskanej dotacji na dachu budynku Starego Domu Ludowego w Głowience powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy minimum 8,7 kWp wraz z magazynem energii. Obecnie w budynku mieści się gminny ośrodek zdrowia oraz sala prób zespołu tańca ludowego Pogórzanie.
0: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Słyszysz?

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: wtorkowy ranek z programem Trendy Start, w którym też dyżur pełni Michał Sienicki i to jest moment, abyśmy zapytali naszego radiowego kolegę, co tam, Michale, na drogach regionu.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Zobaczmy, co dzieje się na drogach naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlicę. Tu zatrzymuje nas już na wyjeździe od strony Klęczan skrzyżowanie ulicy Bieckiej i ulicy Skrzyńskiej. Chwilę przed światłami musimy poczekać. Obecnie też tłocznie jest troszkę na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania na Zawodziu. Mniejsze spowolnienia na Parkowej, ulicy Mickiewicza i ulicy Stawiska. Ulica Węgierska, ruch jeszcze w miarę płynny. Na Sienkiewicza zwalniamy, ale to przed skrzyżowaniem. Jadąc przez Jasło, uważajmy szczególnie na ulicy 17 stycznia. Robi się tam tłoczniej przed rondem imienia Solidarności. Nogę z gazu ściągamy też na tym samym kierunku na ulicy Lwowskiej. Inna ważna ulica Piłsudskiego. Ruch ogólnie płynny, jednak zwalniamy lub zatrzymujemy się przed światłami na skrzyżowaniach z Towarową, Kasprowicza i ulicą Przemysłową. Rano też ruch większy na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego i ulicy Szejnochy. Sprawdźmy, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
3: Dzisiejszy poranek przywitał nas mokrymi nawierzchniami. No, jeżeli chodzi o większe utrudnienia, to no, nie musimy się odprawić cierpliwość. Jest to ulica Tacka pod Walem Legionu. Kursaki idzie na obecną chwilę na bieżąco. Troszeczkę dłużej postoimy Korpińska, nie w podległości Żołnierskiego, Okrei. Jeżeli chodzi o ulicę Lwowską, jest to dosyć duże są utrudnienia. Samo na ulicy Czajkowskiego ze względu na zamknięcie ulicy Grodzkiej. Jeżeli odbijemy w stronę miejsca piaskowego, to dojedziemy do ulicy utrudnień. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Miłego dnia, do widzenia.
2: Dziękuję za informację. Jeszcze zobaczmy, co dzieje się w Sanoku. Generalnie ruch jest umiarkowany. Troszeczkę zwalniamy przed skrzyżowaniem ulic Bony i ulicy Przemyskiej, przed rondem Beksińskiego. Troszkę zwalniamy, ale ruch jest płynny.
1: Z nami bezpiecznie do celu.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Tarnowie.

0: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Oj, moi drodzy, dzisiaj słodki dzień, bo 7 dzień lipca to Światowy Dzień Czekolady. O tej czekoladzie porozmawiamy sobie w zasadzie dzisiaj już tak w tej ostatniej godzinie, ale z racji tego, że zbliża nam się póki co godzina 8, to ja tylko szybko przypomnę, że mleczna, gorzka, biała, a może podobno jeden z wynalazków Ruby, czekolada w swoich najróżniejszych odsłonach ma swój światowy dzień 7 lipca. Chociaż w naszym kraju, warto wspomnieć, mamy też swój krajowy dzień czekolady, który przypada na 12 dzień kwietnia.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Złotówka na początku wakacji osłabia się, ale nie musimy się martwić. O możliwych prowokacjach Rosji mówi szef polskiego MSZ-u. Włochy na topie wśród kierunków wakacyjnych polskich internautów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska złotówka wyraźnie osłabła. Waluty na wyjazdy kupujemy więc obecnie drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na więcej. Złotemu ciąży ostatnio mocny dolar i dlatego na razie nie widać możliwości znaczącego umocnienia naszej waluty, mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
3: Dosłownie już wszyscy na rynku finansowym widzą mocnego dolara. Od połowy czerwca po prostu szturmem

0: Z głównych tematów rozpoczynającego się dziś szczytu NATO będzie Ukraina. Prezydent Wołodymyr Zełenski spotka się w Ankarze z liderami państw sojuszu. Ukraiński przywódca będzie zabiegał o wsparcie obrony powietrznej w obliczu ostatnich zmasowanych ataków ze strony Rosji. A w stolicy Turcji jest Cezary Jaszczak.
1: Ukraińska delegacja ma konkretny plan na rozpoczynający się szczyt. Kijów chce być włączony do tak zwanej współprodukcji systemów Patriot. Nasze moce produkcyjne są pod tym kątem wystarczające zarówno do obrony Ukrainy, jak i udzielania pomocy partnerom w potrzebie. Mówił Wołodymyr Zełenski, który w Ankarze spotka się m.in. z Donaldem Trumpem. Mimo apeli ze strony Kijowa i kolejnych ataków Rosji, Amerykanin twierdzi, że wojna jest bliska końca. Władimir Putin chce, żeby to się skończyło. Wołodymyr Zełenski też tego naprawdę chce. Trump zapowiedział, że w czasie szczytu będą prowadzone rozmowy na ten temat, a nie oficjalnie. Sojusznicy zobowiążą się na nim do przekazania Ukrainie 140 miliardów euro w ciągu najbliższych 2 lat.
0: Ruszyło śledztwo prokuratury w sprawie niedzielnego wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Pojazd staranował kilkanaście samochodów, a następnie wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych jest 6 osób. Kierowca od samego początku twierdził, że nie mógł zapanować nad pojazdem. Polacy, szukając pomysłów na wakacje, korzystają z internetu, a tam widać bardzo wyraźnie, że zmieniły się nasze preferencje przez ostatnich 12 miesięcy. Polscy internauci o ponad 30% rzadziej niż rok temu wyszukiwali informacji na temat głównych kierunków turystycznych w Polsce, a najczęściej interesują ich obecnie wyjazdy do Włoch. Wynika z raportu Google. W przypadku Włoch największe zainteresowanie w sieci dotyczyło Bari i regionu Apulii, Rimini i Sycylii oraz jezior Garda i Como. Kolejne wyszukiwane kierunki to Hiszpania, Turcja, Chorwacja i Grecja. Wzrosło też zainteresowanie wakacjami z wojskiem.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania i Belgia to kolejne drużyny, które awansowały do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Mistrzowie Europy pokonali 1-0 Portugalię, gola strzelając w doliczonym czasie gry. A taki wynik oznacza też, że wieczorny mecz był ostatnim spotkaniem Cristiano Ronaldo na mistrzostwach świata.
2: Normal, triste, por sadly.
1: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z mistrzostw świata, ale jak powiedziałem na konferencji prasowej, dałem z siebie wszystko, zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Tak właśnie jest w piłce nożnej, takie jest życie piłkarza. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale trzeba iść dalej. Szczerze mówiąc, to były moje ostatnie mistrzostwa świata, to prawda, ale co do reszty, będę miał czas, by to przemyśleć, spędzić czas z rodziną i uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Będę miał czas zająć się swoim życiem. A w drugim meczu dnia Belgia pokonała USA 4-1, co oznacza z kolei, że z mundiali odpadli już wszyscy gospodarze turnieju. Tymczasem jeszcze przed meczem USA z Belgią szef FIFA Gianni Infantino zapewnił, że decyzja o zawieszeniu dyskwalifikacji reprezentanta USA Folarida Baloguna została podjęta w sposób niezależny i potwierdził, że odbył w tej sprawie rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Infantino napisał w oświadczeniu w mediach społecznościowych, że, tu cytat, organy sędziowskie FIFA są niezależne, funkcjonują oddzielnie, kierują się kodeksem dyscyplinarnym i orzekają na podstawie obowiązujących przepisów i faktów. Ich niezależność jest kluczowa dla zaufania i uczciwości piłki nożnej, to należy zawsze uszanować. Balogun wyszedł w pierwszym składzie, ale nie pomógł Amerykanom pokonać Belgów. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini dokonał dwóch zmian w składzie na trzeci turniej Ligi Narodów, który rozpocznie się jutro w Osace. Do zespołu na japoński turniej dołączyły środkowa Anna Obiała i przyjmująca Julia Orzoł. Biało-czerwone rywalizacje w Osace rozpoczną meczem z Turcją, dzień później zmierzą się z USA, w piątek z Brazylią, a na zakończenie turnieju w niedzielę z Japonią. Polki z bilansem 6 zwycięstw i 2 porażek zajmują 4. miejsce w tabeli Ligi Narodów.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Patrzę sobie na pogodowe mapy Podkarpacia i Małopolski i zastanawiam się, gdzie podziało się to lato, szanowni państwo, bo dzisiaj na termometrach w regionie 22 stopnie Celsjusza w dzień, jutro 20, jeszcze do tego z zachodu wiatr do 60 km na godzinę i opady deszczu. Wilgotność powietrza powyżej 50%, ciśnienie 1007 hektopaskali w drugiej części dnia, dzisiaj

0: ma nam jeszcze trochę spadać. Biometr niekorzystny.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Reklama.
1: Trendy Start w Trendy Radio.

Minęła godzina 8, to jest poranek Trendy Start, to jest kolejna godzina właśnie, która trafia do was na antenie do 11. Rozbudzamy wszystkich najbardziej nawet zaspanych, a robimy to przede wszystkim waszymi ulubionymi hitami, chociaż no jak wiecie doskonale, zawsze trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy, czym żyje nasz region. Podkarpacie, Małopolska, jesteśmy z wami.

0: Reklama. Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
1: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Krośnie.

0: Legendarny motyw użyty właśnie w tym oto przeboju. New Religion to Bebe Rexha i Faithless w Trendy Radio, a przed nami rozmowa dnia.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry, witam pana.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor i witam państwa.
2: Gmina otrzymała właśnie ponad 754 tysiące złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację 3 odcinków ulicy Łokietka w Ryglicach. Kiedy dokładnie ruszą prace budowlane? Jakich utrudnień w ruchu mogą spodziewać się mieszkańcy?
3: Tak, to jest jedna z głównych ulic w mieście Ryglice. Byliśmy na 10. miejscu rezerwowym, nie zahaczyliśmy się do w pierwszym rozdaniu, ale przetargi, były oszczędności na przetargach i oczywiście te środki otrzymaliśmy. Łączny koszt inwestycji to 1 600 000, dokładamy swoje środki finansowe i to będzie blisko 3 km nowej nakładki asfaltowej, łącznie z poszerzeniem o 60 cm jezdni. Ta jezdnia była wąska, tak? Także, że bardzo potrzebna droga zniszczona i myślę, że mieszkańcom będzie służyła wiele, wiele lat. W tej chwili przygotowujemy przetarg. W tym roku jeszcze rozstrzygniemy przetarg. Wiemy, że te przetargi trwają czasem i nawet rok, bo jak się firmy odwołują do KIO w Warszawie, do sądu, bo przedsiębiorcy się biją o inwestycje, to różnie to bywa. Najkrócej to jest 2 miesiące, tak? W związku z tym w tym roku prawdopodobnie nie zdążymy wykonać. Damy czas na wykonanie tej drogi do końca maja przyszłego roku. I oczywiście, jeżeli firma, która wygra i rozstrzygnie się ten przetarg jeszcze przed zimą, to być może w tym roku zostanie to wykonane, ale ja uważam, że jak te przetargi, które teraz organizujemy, one się przeciągają, że do maja, końca przyszłego roku wykonamy tą nakładkę.
2: Czyli ten komfort kierowców zostanie znacznie usprawniony?
3: Komfort kierowców, a również i pieszych, bo poszerzenie drogi to jest zwiększenie bezpieczeństwa dla dzieci. Wąska droga, niebezpiecznie poszerzamy ją po to też, żeby to miejsce dla pieszych też było, dla dzieci, które chodzą do szkoły.
2: Skoro już jesteśmy przy tematach związanych z infrastrukturą drogową, to na jakim etapie są obecnie prace projektowe nad nowym połączeniem drogowym z Ładnej do Lubczy i kiedy realnie można spodziewać się rozpoczęcia tego przedsięwzięcia?
3: Tak, doszło do spotkania kolejnego już w starostwie powiatowym. W tej chwili trwają prace cały czas, które prowadzi projektant, czyli tyczy ten pas drogowy. Natomiast po wytyczeniu już konkretnego pasa drogowego szerokości będzie tak zwanym ZRID-em, będą te nieruchomości wykupione od mieszkańców i oczywiście projekt i realizacja zadania. To jest zadanie na 8 lat, tak? Tak to przewidujemy, ponieważ to jest pełna modernizacja, budowa nowej drogi i modernizacja drogi od Zalasowej do Lubczy powiatowej, tak? W związku z tym tych prac będzie bardzo dużo, ale to będzie również ogromny koszt. Ale to będzie droga szybkiego ruchu, będzie droga z chodnikami, tak? Będzie droga bezpieczna. W związku z tym skróci to również dojazd do autostrady z Lubczy, Woli Lubeckiej, Jonin, Kowalowej, tak? Również Ryglic, tak? Do 20 minut. W związku z tym, że teraz to jest około 40 minut, to skracamy o blisko połowę.
2: Mieszkańcy chyba też czekali na realizację tego zadania.
3: Tak, to mamy drogi o bardzo niskiej nośności i ta droga też spowoduje to, że ta nośność będzie dużo większa i liczymy na to, że przedsiębiorcy zaczną u nas również inwestować i budować podmioty gospodarcze, bo dziś borykamy się z takim tematem, że przedsiębiorca chce postawić, tak, podmiot, no ale jeżeli chce wozić tirami, że tak powiem, materiały, to po pierwsze drogi są za wąskie i za niskie tonaże i jeszcze mamy 2 drewniane mosty. W związku z tym potem te drewniane mosty też autobusy mogą przejechać, ale już ciężarowe samochody mają ograniczenia.
2: Teraz przejdziemy do inwestycji związanej z otwarciem nowego żłobka, który oferuje opiekę dla 32 maluchów. Czy po rekrutacji na nowy rok szkolny wszystkie chętne dzieci z terenu gminy znalazły w nim miejsce? Czy planowane jest dalsze zwiększanie tej bazy opiekuńczej, nazwijmy?
3: Tak, otworzyliśmy drugi żłobek. W Lubczy mamy 24 miejsca. W ubiegłym roku otworzyliśmy też przed 1 września. I dziś jest tam 22 maluszki, czyli praktycznie 100%. Miesiąc temu otworzyliśmy w Ryglicach, wyremontowaliśmy stare przedszkole, o czym kilka razy już mówiliśmy. I na parterze są miejsca miejsca przedszkolne jeszcze, tak? Dwie sale przedszkolne, a na pierwszym piętrze jest żłobek zlokalizowany na 32 maluszków. Już mamy 10 maluszków w tym żłobku, natomiast liczymy na to, bo rekrutacja cały czas trwa, tak? Liczymy na to, że tych dzieciątek będzie coraz więcej w żłobku. Myślę, że w tej chwili rodzice wyjeżdżają na wakacje z rodzinami, także że ten wrzesień to będzie taka wykładnia już, ile dokładnie tych maluszków do naszego żłobka przyjdzie, ale też końcem lipca otwieramy kolejny żłobek w Zalasowej na 44 miejsca żłobkowe, tak? Żłobek jest już wybudowany, wykończony, trwa w tej chwili wyposażenie i kończy przedsiębiorca budować plac zabaw i 29 lipca oddajemy nowy żłobek mieszkańcom Zalasowej. Także trzy żłobki w ciągu 2 lat w miejscowości, w gminie Ryglice. To jest bardzo duże wydarzenie, bo nigdy w historii Ryglic żłobka nie było, tak? Tak jak nie było również stypendiów, które ufundowałem 3 lata temu i w tą sobotę mamy wręczanie 30 laureatów, którzy zdobyli dobre wyniki, powyżej 5,2 średnia, tak? Angażowali się w życie szkolne, dostaną na wakacje po 550 zł.
2: Proszę jeszcze przypomnieć, gdzie mieści się żłobek w Zalasowej?
3: W Zalasowej żłobek mieści się na ulicy Tuchowskiej, tak? Przy głównej drodze powiatowej. Jest to piękne, zielone miejsce poza centrum, bez zgiełku, bez hałasu, żeby te maluszki mogły spokojnie na terenach zielonych, że tak powiem, obok kompleksu leśnego, gdzie dużo świeżego powietrza jest, tak, mogły tam fajnie sobie przebywać.
2: W szkołach podstawowych na terenie gminy Ryglice zostaną dostosowane łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jakie kolejne placówki oświatowe w gminie przejdą podobną modernizację w najbliższym czasie?
3: Dwie placówki to jest szkoła właśnie w Zalasowej, gdzie będzie dostępność dla osób niepełnosprawnych, część łazienek zostanie wyremontowanych, również partery zostaną dostosowane do dostępności, również będą wymieniane drzwi, będą szersze drzwi, bo ta szkoła była wybudowana wiele lat temu, także że nie spełnia tych wszystkich wymagań, ale również będą nauczyciele doszkalani z tego projektu, jak również uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia i będzie też zakupione za około 400 tysięcy dodatkowe wyposażenie dla szkoły i takie same zadanie będzie realizowane w szkole podstawowej w Ryglicach. Natomiast w przedszkolu w Ryglicach będzie też modernizacja placu zabaw, tak? Będzie taki duży statek zakupiony dla dzieci, który tam zostanie postawiony, tak? I łącznie, i to jest projekt od smyka do sensoryka, tak? Czyli łącznie blisko 2,5 miliona inwestujemy w szkoły. W tym roku zaczynamy, bo już przetargi rozstrzygamy i ten i przyszły rok będzie to zrealizowane.
2: Czyli procedury już ruszyły.
3: Procedury przetargowe ruszyły. Liczymy na to, że uda się szybko i sprawnie inwestycje zakończyć.
2: Strażacy ochotnicy z jednostek takich jak Zalasowa czy Wola Lubecka otrzymali dotacje finansowe. Na jaki konkretnie sprzęt lub modernizację remis zostaną przeznaczone te środki?
3: Znaczy, my remizy mamy wyremontowane, bo zainwestowaliśmy ponad 9 milionów złotych już w strażaków, nowe garaże, nowe remizy przebudowane, wyposażone. Natomiast oczywiście na bieżące potrzeby strażacy potrzebują środki finansowe, żeby doposażać jeszcze w różnego rodzaju sprzęty przede wszystkim. I oczywiście takie środki finansowe otrzymują od ze Starostwa Powiatowego, z Urzędu Marszałkowskiego składaliśmy wnioski i te środki finansowe będą wykorzystane na dosprzętowienie.
2: I na tym obecnie postawimy kropkę. Tak tylko przypomnę, Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice, był gościem poranka. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję bardzo państwu.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Seniorka z Tarnowa straciła ponad 67 tysięcy złotych. Początkiem lipca do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku. Poinformował ją o rzekomej próbie zaciągnięcia kredytu z wykorzystaniem skopiowanej aplikacji bankowej. Następnie rozmowa została przekierowana do kolejnej osoby. W trakcie kilkugodzinnej rozmowy oszuści przesyłali fałszywe wiadomości SMS, przekonując kobietę, że bierze udział w procedurze zabezpieczenia swoich oszczędności. Działając zgodnie z poleceniami przestępców, pokrzywdzona zerwała lokaty, wygenerowała kody BLIK, autoryzowała wypłaty gotówki oraz wykonała kilka przelewów bankowych o łącznej wartości ponad 67 tysięcy złotych. Dopiero po zakończeniu rozmowy kobieta samodzielnie skontaktowała się z infolinią banku i dowiedziała, że padła ofiarą oszustwa. Konto oraz dostęp do bankowości elektronicznej zostały natychmiast zablokowane, a sprawę zgłoszono policji. Już wkrótce zmodernizowany zostanie 241-metrowy odcinek drogi przy ulicy Rajsy, prowadzący w kierunku ogródków działkowych. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kamienia łamanego o szerokości 3,5 metra. Droga zostanie ułożona na wzmocnionej podbudowie, co zwiększy jej trwałość oraz poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez gminę Miejsce Piastowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Środki pochodzą z funduszu przeznaczonego na wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej.
2: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Gmina Ropa pozyskała dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych z budżetu województwa małopolskiego na budowę pump traka. Środki zostały przyznane w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2026. Planowana długość toru wyniesie 60 metrów, a szerokość warstwy jezdnej 150 cm. W ramach inwestycji zaprojektowano 4 profilowane zakręty. Obiekt będzie przeznaczony do rekreacyjnej jazdy dla dzieci oraz osób początkujących i umożliwi korzystanie z toru na rowerach, deskorolkach, rolkach oraz hulajnogach, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
3: Na to czeka młodzież, która ma rowery, która ma hulajnogi, no bo młodzież po prostu chce takiego miejsca, gdzie po górach, po dolinkach można pojeździć, poćwiczyć swoje umiejętności, no i oczywiście rozsądnie zagospodarować czas wolny. Cieszę się z tego powodu, że młodzież będzie mogła właśnie tutaj pojeździć, bo czasami gromadzą się wieczorami w różnych miejscach i nie zawsze jest to działanie pożądane. Natomiast pump track będzie oświetlony, będzie to miejsce bezpieczne.
1: Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do końca 2026 roku. W Tarnowie rozpoczął się remont kładki na wątoku łączącej ulicę Jagiellońską i Pracy. Na czas prowadzenia robót przejście zostało zamknięte. Decyzję o konieczności przeprowadzenia remontu kładki podjęto po wykonaniu przeglądu okresowego. Ustalono zakres prac. Główne elementy konstrukcji zostaną dokładnie oczyszczone metodą piaskowania, a następnie pomalowane. Drobniejsze elementy będą wymienione. Nowa barierka ochronna będzie nieco wyższa niż dotychczasowa. Wszystko po to, by zadbać o bezpieczeństwo korzystających z kładki. Prace potrwają do końca miesiąca. Na przełomie lipca i sierpnia kładka powinna być już zmontowana i na powrót udostępniona pieszym.
4: Reklama. Szukasz pięknych twiran, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Start w Trend Radio. Poranek trwa, a u nas znów wiadomości dla kierowców. Maje Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Po raz kolejny wyjedźmy na drogi naszego regionu. W Sanoku ruch jest dość sprawny, jednak zwalniamy przy newralgicznych punktach typu skrzyżowanie ulicy Bony Przemyskiej i Lwowskiej, rondo Beksińskiego, skrzyżowanie Staszica i Mickiewicza. W Krośnie zwiększmy ostrożność na skrzyżowaniu ulicy Niepodległości i ulicy Korczyńskiej, troszkę wolniej ulicę Jagiellońską, odrobinę wolniej na ulicy Podwale. Zamknięcie ulicy Grodzkiej z powodu prac przy wiadukcie kolejowym ma to potrwać do połowy lipca. Jedziemy teraz przez Jasło, musimy zwolnić w centrum oraz na ulicy Piłsudskiego, Meckera i 3 Maja. Ulica 17 Stycznia i Lwowska bez większych utrudnień. Jedziemy jeszcze przez Gorlice, małe utrudnienia na ulicy Mickiewicza i ulicy Parkowej oraz Węgierskiej i Sienkiewicza. Natomiast dość dużo zwalniamy na ulicy Kościuszki. Nogę z gazu również ściągamy na ulicach Bieckiej, Regionów oraz na skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: To jest Trendy Start na wakacje. Muzyczny poranek, w którym też mówimy o tym, że w wakacje, na przykład w weekend, można linią autobusową numer 24 wybrać się z Krosna do Iwonicza-Zdroju czy Rymanowa-Zdroju. Połączenie będzie dostępne do 30 sierpnia i ma ułatwić dojazd do popularnych miejscowości uzdrowiskowych w regionie. Jak informuje MKS Krosno, autobusy będą kursować w soboty, a także święta, realizując po 4 kursy dziennie w każdą stronę. Przypomnę, że trasa linii numer 24 poprowadzi z Krosna przez Miejsce Piastowe i Iwonicz, a także Klimkówkę do Rymanowa-Zdroju. Po drodze obsługiwane będą również Iwonicz-Zdrój i Rymanów. Na przejazd kursami linii numer 24 obowiązują wyłącznie bilety jednorazowe, a cena biletu wynosi 5 zł i 60 groszy. So.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ropa drożeje, to skutek niepokojących doniesień z Cieśniny Ormus. Rosja ma być nazwana długoterminowym zagrożeniem, to dziś na szczycie NATO. Dużo taniej za metr mieszkania płacą wybierający większe metraże. Mamy najnowsze dane. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ropa drożeje po niepokojących doniesieniach z Cieśniny Ormus, kluczowego szlaku wodnego dla transportu ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców z Zatoki Perskiej. Wczoraj portal Axios podał, że irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej 2 rakiety, trafiając i uszkadzając 2 statki przepływające przez Cieśninę Ormus. To pierwsze takie ataki od niemal 2 tygodni. Według portalu oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia, lecz nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach. Ukraina i sytuacja na Bliskim Wschodzie mają być najważniejszymi tematami rozpoczynającego się dziś w Ankarze dwudniowego szczytu NATO. Na udane rozmowy liczy poseł z Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Śliwka z PiS, który przekonuje, że Polska przystępuje do rozmów z silną pozycją jako wiarygodny sojusznik.
2: Dzisiaj w Ankarze będzie weryfikacja tego, co zostało ustalone w Hadze. 3,5% na obronność plus 1,5% na infrastrukturę. Polska ma bardzo mocne karty, bo jest wiarygodnym partnerem i to jest coś, co w moim przekonaniu powinniśmy grać.
1: Nieoficjalnie wiadomo, że przywódcy państw NATO, w tym prezydent USA Donald Trump, mają ponownie potwierdzić zobowiązanie do wspólnej obrony. Na szczycie NATO w Ankarze Rosja ma zostać określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Donald Trump przekonał się, że Rosja nie jest pokojowa. Uważa generał Roman Polko, były dowódca GROM, ocenia, że choć stoi to w sprzeczności z wcześniejszą strategią USA, nie powinno być problemem dla obecnej administracji.
3: Myślę, że najbardziej przekonały go inicjatywy, czy przejęcie inicjatywy przez Ukrainę na polu walki, bo Donald Trump, jak rozkapryszane dziecko, zawsze przyłącza się do obozu zwycięzców.
1: Na pytanie o ewentualne prowokacje ze strony Rosji na państwach NATO generał Polko komentuje, że Putin jest w stanie to zrobić wyłącznie dla zaspokojenia polityki wewnętrznej Kremla. Ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest krajowa droga numer 11 w Wielkopolsce po tym, jak w Jastrowiu doszło do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Zginęła kierująca osobówką. Około 3000 wrocławian musi dziś o poranku opuścić swoje mieszkania na czas usuwania niewybuchu z II wojny światowej, który znaleziono podczas prac ziemnych w okolicy ulicy Trzemeskiej w centrum Wrocławia. Prewencyjna ewakuacja mieszkańców już trwa, dotyczy budynków w

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Amerykanie odpadli z piłkarskiego mundialu. W 1/8 finału współgospodarzy pewnie 4-1 pokonała Belgia. Stanom Zjednoczonym nie pomogło to, że FIFA na prośbę Donalda Trumpa pozwoliła, by w meczu zagrał Folarin Balogun, który w 1/16 finału otrzymał czerwoną kartkę. Kapitan USA Tim Ream zarzekał się jednak po meczu, że całe zamieszanie nie miało wpływu na grę jego i kolegów. Nie, to nie miało na nas żadnego wpływu. Jeśli chodzi o to, jak sobie z tym poradziliśmy, to potraktowaliśmy to po prostu jako taki hałas z zewnątrz. Nie miało to nic wspólnego z naszym przygotowaniem do meczu. Taki jest świat, w którym żyjemy. My byliśmy skoncentrowani na sobie, na drużynie, no i nie za bardzo przejmowaliśmy się tym, co mówiono na zewnątrz. A Belgowie o półfinał zagrają z Hiszpanią, która pokonała 1-0 Portugalię. Dziś na mundialu kolejne dwa mecze 1/8 finału. O 18:00 Argentyna zagra w Atlancie z Egiptem, o 22:00 Szwajcaria podejmie w Vancouver Kolumbię. Znamy już 7 z 8 ćwierćfinalistów Wimbledonu. Do najlepszej 8 londyńskiego turnieju awansowali wczoraj Flavio Cobolli, Taylor Fritz i Arthur Ferry. Największą niespodziankę sprawił Brytyjczyk, który pokonał w 5 setach Grigora Dimitrova. Cobolli wygrał z kolei z Alexem de Minorem, a Fritz z Aleksandrem Bublikiem. Dziś dokończenie ostatniego meczu 1/8 finału. Zwycięzca Roland Garros, Aleksander Zwieriew, prowadzi 2-0 w setach z Jerzym Lecheczką. Z kolei w ćwierćfinałach singla kobiet zagrają Jasmine Paolini z Martą Kostiuk, Naomi Osaka z Karoliną Muchową, Jessica Pegula z Coco i Linda Noskowa z Elise Mertens. Polska pokonała Holandię 92-84 w meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata i z kompletem zwycięstwa awansowała do drugiej fazy eliminacji. Najwięcej punktów, 18, zdobył Kamil Łączyński, ale swoje dołożył też kapitan Mateusz Ponitka.
2: Dowodzimy te wyniki, dlatego myślę, że na koniec dnia to jest najważniejsze, dowodzić wyniki i sprawiać radość kibicom.
1: Drugi etap kwalifikacji Polska rozpocznie wyjazdowym meczem z Izraelem. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Katarze.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Pora na informacje pogodowe. Region dzisiaj pod znakiem pochmurnego nieba. Momentami również pokropi nam deszcz, a na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa zobaczymy w okolicach 22 stopni Celsjusza. Termika ciepła i mokra. Biometr jest niekorzystny, jeśli chodzi o ciśnienie. Obecnie 1007 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
2: Reklama.
0: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Witam już po 9:00, to dalej poranek Trendy Start, czyli program, który ma Was wprowadzić w dobry nastrój w kolejny dzień tegoż tygodnia. Dzisiaj już z górki mamy wtorek. To 7 dzień lipca

0: Dzień dobry, witam we wtorkowy poranek. Jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę lokalną. Przed nami Gazeta Krakowska i Gazeta Codzienna Nowiny, a w nich garstka artykułów z regionu. O szczegółach za chwilę, a teraz gramy.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
1: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
0: Reklama. Zawsze trendy, hity, trendy radio, radio.
2: Dziś na początek przekartkujemy sobie Gazetę Krakowską. To był znakomity weekend dla Macieja Gładysza, 18-latka z Tarnowa, który w tym roku debiutuje w wyścigach samochodowych Formuły III. Młody kierowca wygrał w niedzielę swój pierwszy wyścig w tej klasie wyścigów. To właśnie z tego wzgórza są najpiękniejsze widoki na Dolinę Popradu. Zamek w Rytrze przechodzi metamorfozę. Trwa jego kolejna rozbudowa, która z pewnością zachwyci turystów. To chętnie odwiedzane miejsce stanie się jeszcze atrakcyjniejsze za sprawą zadaszonej baszty widokowej, która umożliwi sięgnięcie wzrokiem w jeszcze odleglejsze zakątki Beskidu Sądeckiego. Sezon wakacyjny w Tatrach to dla turystów czas odpoczynku, ale dla władz Parku Narodowego okres najbardziej intensywnej pracy. Tatrzański Park Narodowy właśnie rozpoczął rozłożony na 4 lata projekt modernizacji górskich ścieżek. Dzięki funduszom zewnętrznym ekipy remontowe weszły już w teren, a kolejne przygotowują się do rozpoczęcia prac w najbliższych miesiącach. Dokarmianie dzikich zwierząt w Zakopanem. Kolejny dowód na skrajną nieodpowiedzialność. Apelują przyrodnicy, ostrzegają tablice informacyjne, a problem i tak powraca jak bumerang. W Zakopanem dzikie zwierzęta wciąż padają ofiarą ludzkiej bezmyślności. Mamy na to kolejny dowód. Przy hotelu Bristol na ulicy Broniewskiego jedna z mieszkanek została przyłapana, jak dokarmia łanie.
3: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Trendy Radio. Dobry wybór. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Teraz czas na raport policyjny z dróg Podkarpacia.
2: Policjanci pracują na miejscu wypadku, do którego doszło na drodze krajowej numer 19 w Jasienicy Rosielnej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów, Toyoty i Forda. Jedna osoba z obrażeniami została przewieziona do szpitala. W miejscu zdarzenia ruch jest utrudniony. A tuż przed godziną 7 w Soninie w powiecie łańcuckim kierująca Hondą na zakręcie najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do panujących warunków, straciła panowanie nad pojazdem i dachowała. Kierująca była trzeźwa, kobieta doznała obrażeń i trafiła do szpitala. Z kolei przed godziną 7.30 na ulicy Sandomierskiej w Nisku zderzył się Ford Kuga i Renault Megane. A tuż przed godziną 8 w Bratkowicach doszło do zderzenia Skody i Renault. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. My życzymy bezpiecznej drogi.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Publiczny żłobek Rygluś w Ryglicach został oficjalnie otwarty. Żłobek zapewni opiekę dla 32 maluszków. Żłobek został wyposażony w nowoczesne sale zabaw, strefę wypoczynku, zaplecze pielęgnacyjne, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
2: Już mamy 10 maluszków w tym żłobku, natomiast liczymy na to, bo rekrutacja cały czas trwa, tak? Liczymy na to, że tych dzieciątek będzie coraz więcej w żłobku. Myślę, że w tej chwili rodzice wyjeżdżają na wakacje z rodzinami. Też końcem lipca otwieramy kolejny żłobek w Zalasowej na 44 miejsca żłobkowe, tak? Żłobek jest już wybudowany, wykończony, trwa w tej chwili wyposażenie i kończy przedsiębiorca budować plac zabaw.
1: Samorząd zachęca rodziców do zapisywania swoich pociech. W najbliższą niedzielę Starówka w Tarnowie ponownie zamieni się w miejsce pełne staroci, rękodzieła i rzeczy z duszą. O godzinie 9 rozpocznie się kolejna odsłona bazarku na placu targowym Burek, a tuż obok na placu Łaziennym wystartuje samochodowa wyprzedaż z bagażników, która choć pojawiła się stosunkowo niedawno, zdążyła już na dobre wpisać się w klimat tego wydarzenia. Bazarek od lat przyciąga mieszkańców szukających nietypowych przedmiotów, książek, winyli i bibelotów. To także okazja, by wesprzeć lokalnych twórców i dać drugie życie rzeczom, które dla innych mogą okazać się prawdziwymi perełkami. Z kolei na Placu Łaziennym handel będzie odbywał się prosto z samochodowych bagażników. W sprzedaży pojawią się między innymi ubrania, zabawki, akcesoria dziecięce, elementy wyposażenia domu i różne przedmioty z drugiej ręki.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Podczas spacerów, szczególnie w miejscu, gdzie jest trawa, możemy stać się zainteresowaniem dla kleszcza. Jeśli odkryjemy pożywiającego się kleszcza na swojej skórze, najlepiej działać szybko. Nie ma potrzeby, by odwoływać swoją wycieczkę czy spacer od razu. Po prostu nie należy czekać zbyt długo z usunięciem kleszcza. Im dłużej pajęczak może się pożywiać, tym większe prawdopodobieństwo zarażenia patogenami, mówi Małgorzata Witas, pracownik oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
4: Można aktualnie zakupić różnego rodzaju przyrządy, które służą do mechanicznego usunięcia kleszczy. No wtedy też trzeba skorzystać z instrukcji, która jest podana przez producenta. Ale jeżeli nie dysponujemy takim sprzętem, to można również wykorzystać tutaj pensetę czy takie wąskie szczypczyki. Pamiętając o tym, żeby kleszcza uchwycić jak najbliżej skóry, żeby kleszcza nie miażdżyć, żeby nie uciskać jego tułowia i delikatnym ruchem kleszcza usunąć. To miejsce po usuniętym kleszczu należy zdezynfekować. Należy również pamiętać o tym, że kleszcza nie należy wykręcać, wydrapywać, wyciskać.
1: Warto zawsze mieć przy sobie urządzenie do usuwania kleszczy, które umożliwia szybkie usunięcie pasożyta, gdziekolwiek się przebywa, a także gazik, nasączoną chusteczkę do dezynfekcji skóry.
5: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Gorlicach.
1: Połowa przeglądu prasy już za nami. Za chwilę przeglądniemy gazetę codzienną Nowiny, a tematy, które się pojawią, to tematy głównie inwestycyjne. Więc zapraszam już za chwilę na wspólne kartkowanie.

0: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
0: Reklama.

Czas już na zapowiadaną gazetę codzienną nowiny. Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wskazał ofertę spółki Budimex jako najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Brzostka i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73. Wartość zadania została określona na około 439 milionów złotych. Postępowanie przetargowe było powtarzane po rozstrzygnięciach Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego w Warszawie, które wymusiły ponowną ocenę ofert i zmianę wcześniejszego wyboru wykonawcy. Zabytkowa cerkiew w Kańczudze ponownie stała się miejscem spotkania ze sztuką i historią. W niedzielę odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Szkice z Podkarpacia autorstwa lokalnego artysty Marcina Sobczaka. Wydarzenie przyciągnęło licznych mieszkańców i miłośników regionalnego dziedzictwa, którzy mogli nie tylko obejrzeć prace rysunkowe, ale również zwiedzić odrestaurowane wnętrze XV-wiecznej świątyni. Do końca sierpnia będzie funkcjonować sezonowa linia autobusowa uruchomiona przez MKS Krosno. Zapewni komunikację między Krosnem, Iwoniczem Zdrojem i Rymanowem Zdrojem w soboty i dni świąteczne. W sobotę na polu golfowym w Czcianie koło Rzeszowa odbył się 9. podkarpacki piknik biznesowy. W wydarzeniu uczestniczyli przedsiębiorcy, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji wspierających rozwój gospodarczy regionu. Organizatorzy po raz kolejny udowodnili, że najlepsze relacje biznesowe często rodzą się poza salami konferencyjnymi.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Jaśle.
1: Sporo ciekawych informacji mieliśmy okazję usłyszeć, a to wszystko dzięki koleżance Ewie Bukowieckiej, która przygotowała dla nas na ten wtorkowy ranek przegląd prasy. Ja mam dla was chwilę muzyki, a później wiadomości najbliższe z kraju, ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zagraniczne waluty droższe, ale Polacy przed urlopem nie muszą się martwić. Leśne owoce jak tykająca bomba dla naszego zdrowia. Z mundialem pożegnały się Stany Zjednoczone, ich reprezentacja odpadła mimo interwencji Donalda Trumpa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Złoty na początku wakacji osłabia się, czyli walutę na zagraniczny urlop kupujemy obecnie trochę drożej, ale nie powinno nas to szczególnie martwić, bo na złotego źle wpływa umacniający się dolar, ale nominalny kurs walutowy, który widzimy w kantorze, to jedno, a drugie to kurs realny uwzględniający naszą siłę nabywczą. I tu wiadomości są znacznie lepsze, uspokaja Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
2: My nadal, jadąc za granicę, patrząc na ten nominalny kurs, możemy zauważyć, że no dobrze, jest trochę drożej niż jak było, ale biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogatsi, nawet mimo tego nominalnego wzrostu kursu walutowego, niż jak byliśmy na przykład w ubiegłe wakacje.
1: Teraz euro kupimy za mniej więcej 4,30 zł, dolara za 3,75, a brytyjski funt znów przebił psychologiczny poziom 5 zł. W tym tygodniu ma dojść do spotkania minister funduszy i polityki regionalnej z ministrem finansów. Tematem podwyższenie drugiego progu podatkowego. W sprawie służby zdrowia wjechaliśmy w ścianę. Podobnie jest z podatkami. Ocenia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Kierowana przez nią Polska 2050 złożyła już w Sejmie projekt podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych. Minister tłumaczy, że system nie nadąża za wzrostem płac i inflacją, a coraz więcej osób wpada w 32% stawkę PIT.
3: Podatki są straszliwie niesprawiedliwe. Od lat się o tym mówi, wszyscy to wiedzą. Pomiędzy tym, co płacą ludzie na etatach i tym, co płacą na B2B, że są raje podatkowe dla ogromnie dużo zarabiających. Teraz ludzie to zobaczyli przy lekarzach.
1: Pełczyńska-Nałęcz dodaje również, że ustawa musi wyjść z Sejmu jeszcze w tej kadencji, bo w obietnicę podniesienia progu w kampanii wyborczej nikt nie uwierzy. Leśne owoce mogą stanowić duże zagrożenie dla zdrowia, ponieważ jedzenie ich prosto z krzaka w lesie grozi inwazją pasożytów wywołujących groźną chorobę bąblowicę, ostrzega hepatolog Beata Logiewa-Basger.
4: Jest to choroba trudna do wyleczenia, która jest chorobą właściwie na resztę życia. No i niestety z takiego naszego bystroskiego spaceru do lasu może mieć konsekwencje.
1: Pasożyt może zaatakować też płuca i układ nerwowy. Interwencja Donalda Trumpa nie pomogła. USA odpadło z mundialu. Gospodarze piłkarskich Mistrzostw Świata przegrali z Belgią aż 1-4 i turniej zakończyli na 1/8 finału. Przed meczem w Seattle Amerykanom bardzo starał się pomóc prezydent USA, na którego prośbę FIFA pozwoliła, aby w meczu wystąpił wbrew przepisom piłkarskiej federacji ukarany we wcześniejszym meczu czerwoną kartką czołowy amerykański piłkarz Folarin Balagun. Napastnik

0: Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklam.

0: 90.
1: Dla was. Dzień dobry, witajcie moi drodzy.
2: Hello.
1: Lato w pełni, a lato
2: no,
1: ma...
2: Chociaż, ale rządzi się swoimi...
1: Ale
2: troszkę.
1: Swoimi prawami się rządzi.
2: Jak wszystko.
1: Na przykład mój kolega ostatnio nigdy nie jeździł na rowerze i uważał, że jeżdżenie na rowerze jest w ogóle bez sensu.
2: Co ty mówisz,
1: serio? Bo nie wszystkie partie mięśni się wykorzystuje. Tylko podchodził do sprawy, wiesz, bieganie, podnoszenie trochę takich ciężarów, no i tego typu rzeczy. A ostatnio żona w zasadzie de facto namówiła go na
2: I
1: cztery przejazdy.
2: Dobrze.
1: I słuchaj, ja spotkałem
2: Zakochał
1: go.
2: Się w rowerze.
1: Ale nie, on w ogóle mówi, no, on zawsze był za rowerem. Nigdy w ogóle przeciwny temu nie był.
2: Czasem tak jest.
1: Także, właśnie. Moi drodzy, trzeba popróbować, żeby zobaczyć, z czym
2: no,
1: to
2: tak,
1: się je.
2: Tak. A ty, Marcin, jak tam? No. Widzę po koszulce, że zacząłeś chodzić po górach.
1: Bo jak ostatnio... To zawsze coś, wiesz, ja...
2: No wiem, że nie patrzysz.
1: No właśnie, dokładnie. Wątek straciłem. Dzień dobry, witajcie.
2: Dzień dobry, hello. Yeah. Like it when the girls stop by in the summer.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Pojawia się ten przebój i ten zespół, który lubimy z racji tego, że jest ze Szwecji, z racji tego, że to takie eurodensidło w całej
2: całości. No ja też tak uważam.
1: Tak.
2: I type.
1: I just wanna be with you. I type to właśnie jest ten
2: to nie wygląda bardziej na rockowca.
1: No na rockowca. Myślę, że zaczynał może tak, ale zobaczył, że jednak bliżej mu, tak jak tobie, bliżej do kanapek z szczypiorkiem.
2: Nigdy
1: tego nie pisze.
2: Ty zrobisz?
1: Ale w zasadzie nic ci nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba i oprócz kanapki ze szczypiorkiem.
2: No i z czosnkiem też lubię.

0: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca. Reklama.
1: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
2: Ken Laszlo, When I Fall in Love.
3: Jadłaś czupiorek dzisiaj?
2: Czuję mnie,
3: czy
2: nie?
3: Czosnek.
2: Czosnek.
3: Ludzie.
2: Wali, nie? Wiem, Marcin, wiem. Specjalnie to zrobiłam, żebyś był jak najdalej mnie.
3: Ups. Włoski muzyk nurtu Italo Disco pojawia się raz na antenie Trend Radia. Zgadnijcie, co to jest za fajny gość. Właśnie, ukończył Akademię Muzyczną.
2: No tak, właśnie. Ale już w wieku 15 lat zaczął grał na dyskotekach, w klubach, no i tam został.
3: Tak?
2: Mhm.
3: No. I z tego powodu oczywiście teraz to pytanie padło. Kto to?
2: Ken Laszlo.
3: A, no to co, odpowiedziałaś sama?
2: No tak, ja sama ze sobą rozmawiam.
3: No właśnie, kawałek to...
2: When I Fall in Love, mówiłam, Marcin. Aha, ty
3: no,
2: mnie słuchasz?
3: No tak, bym wiedział, że od razu to powiedziałeś, to od razu zgadłem.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.
1: Venga Boysi, pamiętacie?
2: We are going to Ibiza.
1: W ogóle tak mówiło się, że Venga Boysi to jest taka maszynka do robienia eurodance'u. Maszynka
2: kasy,
1: do robienia dobrej atmosfery
2: zespół
1: na
2: zespół sprzedał
1: imprezie.
2: W sumie 25 milionów egzemplarzy.
1: Tak?
2: No.
1: No to wiesz, no, to były w tym czasie, to były naprawdę rekordowe. No, no ja to teraz, dzisiaj to nie do powtórzenia.
2: No,
1: nie ma szans.
2: Venga Boys,
1: we are going to Ibiza. Wiecie, że na Ibizie jest fajnie, wiecie, że tam są mega imprezy i trwają
2: cały
1: czas.
2: Tam nie jesteś? Marcin, co cię powstrzymuje? Ty musisz trochę zaszaleć.
1: Tak?
2: No.
1: Może zaszalejemy razem,
2: no,
1: co ty
2: pewnie
1: myślisz?
2: No to pakuj walizę.
1: Ja bym chciał cię zabrać do Ciechocinka.
2: Ciechocinka?
1: Do Ciechocinka. Ty od razu w głowie. Ibiza!
2: No Ibiza,
1: nie wiem,
2: no.
1: Rodos!
2: No to dobra. No
1: co
2: to
1: tam jeszcze
2: możemy
1: masz?
2: Możemy jechać na rybę i fryty.
1: Tak, dokładnie. A jak cię chcę zabrać właśnie do Ciechocinka?
2: No to
1: pojedziesz?
2: Pojedziemy.
1: No, no, no już. Sprawdzaj.
2: Hello, no zaraz. Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going.

0: to Ibiza.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
2: The Beach Boys, Kokomo.
3: Słuchajcie, znasz? Zgodziła się polecieć ze mną teraz nie do Ciechocinka.
2: Do Ciechocinka jeszcze nie.
3: Nie do Ciechocinka.
2: Bo ty na gapy jeździsz, słyszałam, Marcin.
3: Tak?
2: Słuchaj, no rozmawiałam z twoim kumplem ostatnio i mi mówił, że nie zapłaciłeś za bilet.
3: To było dawno. To zamierzchłe czasy, człowieku, studenckie.
2: To ty byłeś takim łobuzem trochę, nie?
3: Nie, łobuzem, tylko pieniędzy brakowało.
2: No, to też, ale łobuzem na pewno. Byłeś, widzę, po nosie.
3: No, widzę. Nie, co do tego, to słuchaj, z nas dwojga to ty się bardziej nadajesz.
2: Tak myślisz?
3: Zdecydowanie.
2: No to muszę tak zrobić.

0: Informujemy o tym, co ważne.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Od jutra zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na ulicy Halera w Gorlicach. Rozpoczynają się tam prace związane z przebudową drogi i parkingu przy Miejskim Zespole Szkół nr 6. Jest to zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Na remontowanym odcinku drogi wprowadzona zostanie sygnalizacja świetlna i ruch wahadłowy. W ramach prac prowadzone będą

0: Między innymi roboty rozbiórkowe, przebudowa sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem, remont i przebudowa nawierzchni jezdni na określonym odcinku, odwodnienie projektowanego obszaru oraz roboty wykończeniowe i porządkowe. Dzięki realizacji inwestycji powstaną nowe miejsca parkingowe, a przebudowany układ komunikacyjny poprawi komfort i bezpieczeństwo codziennego korzystania z parkingu. Po raz kolejny rodzice dostaną wyprawkę szkolną. Od 1 lipca można składać wnioski o wypłatę świadczenia z programu Dobry Start. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na gdy uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
1: Wyprawkę rodzice dostają raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Można go otrzymać na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów. Podobnie jak w ubiegłych latach, wyprawka to 300 zł na każde uczące się dziecko. I przypominam, że tak, co roku wnioski na nowy okres świadczeniowy możemy składać od 1 lipca do listopada. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start możemy złożyć do ZUS-u wyłącznie elektronicznie poprzez aplikację mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatię. Warto sprawdzić, czy poprawnie podaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta, na który będzie przelane świadczenia.
0: W 2025 roku ZUS w Polsce wypłacił wyprawki dla ponad 4,7 miliona dzieci w kwocie przekraczającej 1,4 miliarda złotych. Przed miłośnikami biegania ostatnia odsłona Trójbiegu Dębickiego, nowej inicjatywy, która po raz pierwszy połączyła trzy samorządy powiatu dębickiego we wspólnym przedsięwzięciu promującym aktywność fizyczną. Gminny etap pierwszy zaplanowany na 11 lipca będzie zwieńczeniem trzyczęściowego cyklu biegowego. Uczestnicy zmierzą się z trasą liczącą około 10 km. Trasa poprowadzi zarówno drogami utwardzonymi, jak i leśnymi ścieżkami oraz duktami, oferując zawodnikom tylko sportowe wyzwanie, ale również możliwość poznania malowniczych terenów gminy Dębica. Organizatorzy zapewnią odpowiednie oznakowanie trasy oraz punkt odżywczy. Szczególnym elementem wydarzenia jest pamiątkowy medal składający się z trzech części, które uczestnicy kompletują podczas kolejnych etapów cyklu. Start i meta biegu zostaną zlokalizowane przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji gminy Dębica. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 9:00.
2: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych.

0: najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Le click, tonight le click. Is the night.
2: To mówiłaś zawsze, że coś ci klika, albo ci nie klika.
1: No właśnie, mi częściej... Właśnie, nie klika.
2: Weź mi się znajomość ze mną, ty ci klikła, czy nie klikła?
1: Mi klika, czas klika, zależy jaki masz humor.
2: Bardziej humorzasta to jesteś ty, aniżeli ja.
1: No, kłóciłabym się, Marcin.
2: Aniu, ale ja na przykład, jak przychodzisz do pracy, to ja od razu, jak mówisz cześć, to już wiem, ja już po prostu wiem, w jakim stanie jesteś.
1: Marcin, a jak ty, no wiesz, że ja po tobie też wiem. Ja już słyszę przez telefon.
2: Już znamy. Tak? No to klikamy.
1: Klikamy, no
2: niemiecka
1: pewnie.
2: Grupa, moi drodzy, znana z Tonight is Night, z Call Me i wielu innych przebojów, które wracają do was jak bumerang. Nie pchaj mnie.
1: No to co?
2: No bo ja wiem, o co ci chodzi, nie musisz aluzji robić.

0: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
1: Największe hity tylko dla Was.
2: La Bouche,
3: Be My Lover pojawia się na antenie Trend Radia. No i oczywiście Frank Farian, znasz?
2: No znam go.
3: On był odpowiedzialny za dużo, wiele...
2: Zespołów,
3: tak, z lat 90. La Bouche. Oj, to jest jedna z tych takich najbardziej ulubionych grup dla mnie.
2: Ja też tak uważam.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Nie, Viva la Fiesta ma pojawić się.
2: Za dużo V chyba, nie?
1: Tak. V.
2: Tak jest. Znani są z przeboju Ulalala z 97 roku. Zresztą też możecie raz na jakiś czas usłyszeć w tym programie.

0: Trendy Radio z wami na wakacjach.
1: Azo Base.
2: Lucky love. Oj, do Szwecji się przenosimy.
3: No.
2: Entuzjazm, Marcin, entuzjazm.
3: Tak. No, przecież sama mówiłaś, ja zawsze do Szwecji chcę, bo dla mnie temperatury fajniejsze, a ty nie.
2: Jak tam
3: tylko
2: teraz upały są.
3: Ejku. Na Maderę.
2: Na Maderę to
3: i
2: jest
3: w kółko i to samo mówisz, no to leć już w końcu.
2: No muszę.

0: Dzięki, moi drodzy. Wakacyjne wydanie programu 90 na godzinę. Wraca jutro po stałej porze, czyli po godzinie 11. A my pozdrawiamy gorąco i serdecznie. No bo chcę zdążyć przed serwisem informacyjnym.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Prezydent i ministrowie reprezentują Polskę na szczycie NATO. Dziś mija termin na rozwiązanie problemu w ochronie zdrowia. Lotnisko w Katanii na Sycylii zamknięte z powodu aktywności Etny. Dorota Werdecka, dzień dobry. Jest duża szansa na to, że Polska na szczycie NATO w Turcji będzie mówić jednym głosem. Uważa zarówno, że

0: rząd, jak i opozycja. Dziś w Ankarze rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO, na którym Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ-u Radosław Sikorski. O szczegółach Maciej Kluczka.
1: W deklaracji po szczycie ma się pojawić zapis o Rosji jako o stałym zagrożeniu dla NATO, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
2: My potrzebujemy poczucia solidarności całego sojusza, jeśli chodzi o powstrzymywanie Rosji i wskazanie, że Putin jest zagrożeniem.
1: Dobrze, że przed szczytem NATO doszło do bezpośredniej rozmowy prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, mówi z kolei poseł PiSu Andrzej Śliwka.
3: Prezydent Nawrocki rozmawiał z panem prezydentem Trumpem.
4: I wicepremier Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Pitem Hegsetem.
1: Polska w czasie szczytu będzie zabiegać o przeniesienie ze Stanów do Polski części produkcji pocisków do systemu Patriot.
0: Dziś mija termin, jaki premier Donald Tusk wyznaczył szefowej resortu zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. To pokłosie m.in. afery z wysokimi zarobkami lekarza bez specjalizacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na zmiany czeka m.in. posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
5: Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
0: A jutro premier ma ogłosić decyzję w sprawie przyszłości szefowej resortu zdrowia w rządzie. Wojewoda przejął zarządzanie ostatnim na Podlasiu ośrodkiem zbiorowego zakwaterowania dla Ukraińców w Podbiałostockim Wasilkowie. Władze gminy chciały jego likwidacji, twierdząc, że administrowanie nim to dodatkowe koszty. Zdaniem wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego argumenty gminy są absurdalne, bo ośrodek utrzymuje państwo, a teraz zajmie się nim Urząd Wojewódzki.
6: Pracownicy Urzędu Gminy w Wasilkowie nie będą dokonywali żadnych technicznych czynności związanych z wysłaniem faktury do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, bo do tego się sprowadzała ta czynność techniczna.
0: W ośrodku przebywa 50 osób z grup wrażliwych, starszych i z niepełnosprawnościami. Działanie ośrodka zostanie wygaszone w marcu przyszłego roku. Lotnisko w Katanii na Sycylii zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Przyloty i odloty zostały wstrzymane najpierw do godziny 10. Teraz wiadomo, że utrudnienia potrwają do 14. Trwa erupcja Etny, a ze wschodniego zbocza krateru wydobywa się popiół wulkaniczny. Władze lotniska zaapelowały do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi i sprawdzili status swojego lotu. Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni 27 mecz na piłkarskim mundialu. Więcej razy od niego na Mistrzostwach Świata zagrał tylko Messi. A Portugalia odpadła w 1/8 finału po porażce z Hiszpanią.
7: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z Mistrzostw Świata, ale zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale trzeba iść dalej.
0: Mistrzowie Europy pokonali Portugalię 1-0, a gola strzelili w doliczonym czasie gry.
8: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i wiatry w porywach do 60 km na godzinę. W nocy nieco chłodniej, bo tylko 15. Jutro 20 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartek już spokojniejszy, 21 stopni. Zachmurzenie umiarkowane.
9: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow, 100 zł

0: wybrać Daci Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowie. Kosz złotówka plus VAT.
5: Hello, hello, dzień dobry, Rasek. Co tam u was, jak się czujecie, co porabiacie? Czekam oczywiście na wiadomości od was. Standardowo numer do nas jest niezmiennie ten sam. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, startujemy.
6: Opa!

0: dla Ciebie w Brzozowie.
1: Pozdrowienia dla sympatycznej ekipy remontowej pod przewodnictwem majstra Rafała. Panowie sympatyczni, ale dobrze, że już poszli sobie i koniec kurzu, brudu i bałaganu. Rynkowski jedzie pociąg, pozdrawiam Eliza. Eliz, jak ja Cię rozumiem, dokładnie, no niby panowie fajnie pomagają, wszystko zrobią, jest na tip-top, ale ten brud i to, jak to się nosi wszystko, coś okropnego jeszcze w taką pogodę. Więcej ma człowiek do sprzątania. Cieszę się, że już w takim razie jest po remoncie. Moi drodzy, gramy Rynkowski i jedzie pociąg.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Reklama. Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj!
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
4: Jak się bawią ludzie, kiedy pada deszcz? Z pozdrowieniami dla Marka i Eli. Na szczęście odpukać u nas bez większych burz, a deszcz się przyda, bo bardzo sucho. Pozdrawiam, Alek. No pewnie, że tak. Byleby bez takich większych nawałnic chyba nie, bo wiadomo jak jest. Z tego co czytałam, to ten deszcz powinien być taki bardziej umiarkowany, ale no niestety już na to za bardzo wpływu nie mamy. Abba i Dancing Queen dla mojej kochanej Natalii z Brzeska. Pozdrawiam, Waldek. Fiu, fiu, fiu, jak miłośnie.

Nazywało mi ją moim słońcem. Gorące pozdrowienia dla Danuty z okazji rozpoczęcia urlopu, chyba pierwszego od 2 lat. Pozdrawiam, Grzesiek. Skąd ja to znam, Grzesiu? No pewnie, czasem trzeba wziąć urlop, trzeba sobie odpocząć. No głowa na pewno się tak oczyszcza, nie? Nie żyje człowiek takim natłokiem w pracy, tylko też może odpocząć i zająć się swoimi sprawami. Także Danusia, odpoczywaj. I specjalnie dla ciebie mówili na nią słońce. Mówili na nią.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ostatnim czasie na naszych drogach pojawiły się pojazdy czterokołowe, określane często jako quady. Quady poruszające się po drogach publicznych muszą być zarejestrowane, posiadać tablice rejestracyjne, mieć aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, a ponadto kierujący powinien posiadać uprawnienia do kierowania. Jeżeli quad będzie zarejestrowany jako motorower, osoba pełnoletnia, czyli taka, która skończyła 18 lat, nie musi posiadać uprawnień do kierowania motorowerem, jednak osoba w wieku od 13 do 18 lat powinna posiadać kartę motorowerową, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
2: Bezpieczna jazda quadem wymaga odpowiedniego przygotowania, znajomości przepisów, techniki jazdy, no i przede wszystkim przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Należy używać odpowiedniego sprzętu ochronnego, dostosować prędkość do warunków i unikać niebezpiecznych manewrów. Jeśli chodzi o przygotowanie i sprzęt, to kask jest obowiązkowy, tak? Powinien być dopasowany do naszej głowy. Tak samo obowiązkowym jest posiadanie ubezpieczenia OC.
1: W przypadku dziecka kierowanie wymienionym quadem jest sytuacją zagrażającą jego zdrowiu i życiu. Jak mówi Katarzyna Fechner, dziecko w tym wieku z pewnością nie jest sprawne pod względem fizycznym ani psychicznym do kierowania takim pojazdem. Krośnieński magistrat zachęca do korzystania z aplikacji Gdzie się ukryć, która pomaga szybko odnaleźć najbliższe miejsca schronienia i punkty ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia. Narzędzie umożliwia sprawdzenie lokalizacji bezpiecznych miejsc oraz wyznaczenie do nich trasy. Aplikacja dostępna jest pod adresem gdziesieukryć.pl. Zbliża się Dzień Patrona Gminy Miejsce Piastowe, błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Z tej okazji odbędzie się uroczysta msza święta w intencji Gminy Miejsce Piastowe, którą w tym roku zaplanowano w niedzielę 12 lipca o godzinie 11 w Sanktuarium Świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Orkiestra Dęta Miejsce Piastowe zapewni oprawę muzyczną.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Publiczny żłobek Rygluś w Ryglicach został oficjalnie otwarty. Żłobek zapewni opiekę dla 32 maluszków. Żłobek został wyposażony w nowoczesne sale zabaw, strefę wypoczynku, zaplecze pielęgnacyjne, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
4: Już mamy 10 maluszków w tym żłobku, natomiast liczymy na to, bo rekrutacja cały czas trwa, tak? Liczymy na to, że tych dzieciątek będzie coraz więcej w żłobku. Myślę, że w tej chwili rodzice wyjeżdżają na wakacje z rodzinami. Też końcem lipca otwieramy kolejny żłobek w Zalasowej na 44 miejsca żłobkowe, tak? Żłobek jest już wybudowany, wykończony, trwa w tej chwili wyposażenie i kończy przedsiębiorca budować plac zabaw.
1: Samorząd zachęca rodziców do zapisywania swoich pociech. W najbliższą niedzielę Starówka w Tarnowie ponownie zamieni się w miejsce pełne staroci, rękodzieła i rzeczy z duszą. O godzinie 9 rozpocznie się kolejna odsłona bazarku na placu targowym Burek, a tuż obok na placu Łaziennym wystartuje samochodowa wyprzedaż z bagażników, która choć pojawiła się stosunkowo niedawno, zdążyła już na dobre wpisać się w klimat tego wydarzenia. Bazarek od lat przyciąga mieszkańców szukających nietypowych przedmiotów, książek, winyli i bibelotów. To także okazja, by wesprzeć lokalnych twórców i dać drugie życie rzeczom, które dla innych mogą okazać się prawdziwymi perełkami. Z kolei na Placu Łaziennym handel będzie odbywał się prosto z samochodowych bagażników. W sprzedaży pojawią się między innymi ubrania, zabawki, akcesoria dziecięce, elementy wyposażenia domu i różne przedmioty z drugiej ręki.
5: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1000 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini-turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
3: Reklama. Trendy Radio 101 i 9 FM.
4: Dla kochanej Edytki od kochającego Wojtka z gorącymi życzeniami, moje szczęście. Aj, słodziaki, super was słyszeć, tak naprawdę codziennie. Śmiało możecie też pisać, co tam porabiacie w te wakacje, chociaż no pogoda szczerze nie rozpieszcza, ale aż tak zimno nie jest.

0: nie na żądanie.
1: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowie. Kosz złotówka plus VAT.
2: Pozdrowienia dla mojej kochanej babci Grażynki, która robi mi pyszne pierożki na obiad. Kocham cię, babciu. Pozdrawia Wnusia. Aj, moi drodzy, no powiem wam szczerze, że sama zjadłabym jakieś pierożki. Piszcie, jakie jest wasze ulubione nadzienie. Pozdrawiamy w takim razie i babcię, i Grażynkę, i też wnuczkę. O, proszę, pięknie.

Modelki, lubię cię jak lato. Pozdrawiam majstra Kubę, mieszamy klej i też lubię go jak lato. Jest super gość. No moi drodzy, lato chyba wszyscy uwielbiamy. Tego hitu i tych pań chyba nie muszę przedstawiać. No modelki są teraz mega, mega na topie. No chyba najbardziej podoba mi się jednak głos Agaty. Mhm. A jak jest u was, piszcie śmiało. A ja lubię cię jak lato.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
3: Pozdrowienia dla pracujących za dwóch. Sławka i Damiana. Piąty bieg budki suflera. Oj, panowie, to musicie chyba zaprotestować, stanąć okoniem. No co to ma być? Ale wiadomo, no zawsze znajdzie się dwóch takich, co chcą wszystko zrobić na 100%, a czasu później brakuje. No panowie, musicie trochę nadgonić tam ekipę. Budka suflera przed nami.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Serdeczna dedykacja dla mojej najwspanialszej żony na świecie, Emilki. PS, cieszę się, że zobaczymy się już wreszcie na weekend. Gdzieś cię zabiorę, Emilka. No to w takim razie trzeba wyczekiwać, w jakie wspaniałe miejsce zostaniesz zabrana. Ja oczywiście oczekuję na wasze pocztówki, które możecie podsyłać na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej. Serdeczne pozdrowienia dla kolegi z budowy Tomasza od kolegów z pracy. Tomaszu, pozdrawiamy ciebie bardzo gorąco. Kolegów również. Mam nadzieję, że dobrze wam się pracuje, chociaż w takich temperaturach na pewno jest przyjemniej niż w tym upale. Postaramy się zagrać, ale nie obiecuję, ponieważ no niestety czas nagli.

0: Dobra, ja zmykam. Bye, bye, bye. Trzymajcie się cieplusio i do usłyszenia już tak naprawdę za kilka godzin. Heja.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Ważne oświadczenie dotyczące produkcji pocisków do wyrzutni Patriot w Ankarze. Nord Stream nie dostanie odszkodowania za zniszczenie gazociągu do Europy. IMGW wydało alerty przed burzami i wichurami również trzeciego stopnia. Dorota Wertycka. Wołodymyr Zełański jest już w Ankarze na rozpoczynającym się szczycie NATO, gdzie ma wystąpić z szefem sojuszu Markiem Ruttem, ale dziś uwaga uczestników skupia się głównie na przemyśle zbrojeniowym i nowych kontraktach. Jak donoszą media, dojdzie do podpisania oświadczenia woli o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowania. Głośny w ostatnich dniach pocisków do wyrzutni Patriot. Cezary Jaszczyk.
3: Mamy do czynienia z elementem szerszego amerykańskiego planu. Chodzi o tak zwaną współprodukcję kluczowych rodzajów broni. Waszyngton chce w ten sposób zwiększyć możliwości produkcyjne. Ich braki pokazała wojna w Iranie. Bo gdy Amerykanie masowo wystrzeliwali pociski i cały przemysł został przestawiony głównie na ich potrzeby, reszta państw musiała czekać w kolejce. To ma się zmienić. A jak już wcześniej zapowiadali przedstawiciele amerykańskiej administracji, wybierani do programu będą najbardziej zaufani sojusznicy. Oprócz Polaków dokument mają podpisać Niemcy, Holendrzy i Szwedzi.
2: Nord Stream przegrał sprawę o 580 milionów euro odszkodowania za zniszczenie gazociągu do Europy. Ubezpieczyciele nie muszą wypłacać spółce setek milionów euro. Tak uznał

0: Sąd w Londynie oddalił żądanie Rosjan, podkreślając, że spółce nie należą się pieniądze, ponieważ polisy nie obejmują szkód wojennych. W 2022 roku 3 z 4 nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na Morzu Bałtyckim w pobliżu Danii zostały zniszczone w wyniku eksplozji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na południu. To śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Burzom ma towarzyszyć wiatr w porywach do 80 km na godzinę oraz grad. Są też alerty przed silnym wiatrem pierwszego, drugiego oraz najwyższego trzeciego stopnia. Te najsilniejsze wichury mogą się pojawić na Pomorzu. Wiatr ma wiać średnio z prędkością 80 km na godzinę w porywach do 120. Alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na Pomorzu Zachodnim oraz Warmii i Mazurach. Po pół roku strefy czystego transportu w Krakowie miasto zyskało 17 milionów złotych. To pieniądze z opłat za wjazd aut niespełniających norm emisji spalin. Pieniądze w pierwszej kolejności pokrywają koszty funkcjonowania strefy. Nadwyżka ma zostać przeznaczona na poprawę jakości powietrza, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
1: Zgodnie z uchwałą miasto może te pieniądze wydać na ekologiczny transport miejski. Mowa tutaj o niskoemisyjnych autobusach komunikacji miejskiej.
0: Gminy z tak zwanego obwarzanka będą mogły go wykorzystać do własnej walki ze smogiem. Saperzy we Wrocławiu usunęli niewybuch z II wojny światowej znaleziony podczas prac ziemnych w samym centrum miasta przy ulicy Trzemeskiej. Przed akcją saperów trzeba było ewakuować mieszkańców. To rejon zamieszkały przez 3000 osób, ale ostatecznie w podstawówce, w której przygotowano miejsca dla ewakuowanych, przebywało około 120 osób.
2: Na dzisiejsze popołudnie dla naszego regionu wydano ostrzeżenie przed możliwymi burzami. Jakie będą kolejne dni tego tygodnia? Jutro do 19 stopni zarówno w Tarnowie, Krośnie, Jaśle, Sanoku czy Dębicy, ale mimo odrobiny przejaśnień może też przelotnie popadać. Na upały w tym tygodniu nie ma co liczyć.
3: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
9: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trend Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
2: Wtorkowe popołudnie, druga zmiana w Trend Radio. Jesteśmy po 13. Dziś osłodzimy sobie dzień, bo mamy pewne pyszne święto w kalendarzu. Więcej szczegółów za moment. Teraz Tones and I, Dance Monkey. Gramy, gramy. Trendy, brzmienie.

Siódmy dzień lipca oczywiście. Imieniny obchodzi Benedykt oraz Lucjan. Znak zodiaku urodzonych dzisiaj to rak, a do końca wakacji 58 dni, do końca lata dni 77. Kto ze znanych osób urodził się właśnie 7 dnia lipca? W 1964 roku Krzysztof Skiba, członek zespołu Big Cyc, i to jest w ogóle rzadka sytuacja, no bo Krzysztof Skiba nie gra na żadnym instrumencie, nie śpiewa, a mimo to jest najbardziej znaną postacią z tego zespołu. Można. Jeszcze do kalendarium wrócimy, bo dzisiaj bardzo słodkie święto i bardzo pyszne. Teraz natomiast pyszna porcja trendy hitów.

0: Reklama.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama. Trendy radio.

7.07. No to musi być szczęśliwy dzień, nie? Wtorek, 7 dzień lipca. W dodatku pozostało nam 77 dni do końca lata. Same siódemki, a jakby było tego mało, to dziś mamy też bardzo smaczne święto, Światowy Dzień Czekolady. I do tego to na pewno sobie powrócimy niejednokrotnie. Sprawdzimy między innymi, jaką czekoladę tak naprawdę my Polacy lubimy.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończono prace związane z realizacją zadania pod nazwą utwardzenie części działki w Niżnej Łące. W ramach inwestycji wykonano szereg prac budowlanych i porządkowych. Przede wszystkim na odcinku 120 metrów wybudowano chodnik z czerwonej kostki betonowej o szerokości 1,2 metra, który znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort. Ponadto poszerzono wjazd na drogę prowadzącą do osiedla, co umożliwia swobodne mijanie się pojazdów. Rozwiązanie to wpływa również na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi. W ramach zadania przeprowadzono także prace porządkowe i estetyczne przed budynkiem Domu Ludowego. Obejmowały one demontaż i ponowne ułożenie kostki brukowej oraz rozplantowanie ziemi. Wartość wykonanych prac wyniosła ponad 63 tysiące złotych, a zadanie zostało sfinansowane w całości z budżetu gminy Miejsce Piastowe. Podczas wakacji lescy policjanci dbają o bezpieczeństwo harcerzy wypoczywających w Bieszczadach. Policyjne działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym w Bieszczadach harcerzom. Policjantów wspomagają funkcjonariusze Straży Pożarnej. Policjanci omawiają z dziećmi i ich opiekunami zasady i procedury postępowania w sytuacji zagrożenia. Wspólnie ćwiczą ewakuację do bezpiecznych miejsc, w których dzieci mogą się schronić przed wiatrem i ulewnym deszczem. Omawiane są także zasady bieżącego monitorowania prognoz pogody jako jednego z obowiązków organizowania obozu. Oprócz kontroli miejsc, w których wypoczywają harcerze, policjanci prowadzą z nimi zajęcia w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Policyjni stermotorzyści pełniący na co dzień służbę na wodach Jeziora Solińskiego przypominają o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz o tym, jak należy się zachować podczas sytuacji kryzysowych. Współpraca z harcerzami wypoczywającymi w Bieszczadach trwać będzie do zakończenia wakacji.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Podkarpacie to jeden z najbardziej malowniczych i autentycznych regionów Polski. Zachwyca dziką przyrodą, bogatą historią oraz wyjątkową architekturą. To idealny kierunek na weekendowy reset oraz na dłuższy urlop. Gdzie można się wybrać? Mówi Beata Wygonik-Wronka, przewodniczka Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
3: Urokliwe, malownicze Bieszczady i to o każdej porze roku. One są inne. I Bieszczady oczywiście i te szlaki wspaniałe na pewno nie skarżą się na brak turystów, a wręcz jest nadmiar turystów właśnie w Bieszczadach. Natomiast mamy też urokliwe, niższe, Beskidy Niskie. Natomiast jeżeli ktoś uwielbia wodę, to mamy tak zwane Bieszczadzkie Morze, czyli Jezioro Solińskie. Natomiast dla tych osób, które preferują, nie wiem, technikę na przykład, no to przecież mamy funkcjonującą najstarszą kopalnię ropy naftowej na świecie, no bo uruchomioną w XIX wieku, w połowie XIX wieku przez Łukasiewicza, przez Czecieskiego, przez Klobasę i w zasadzie ta kopalnia funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a od czasów powojennych jest tam muzeum z ciekawą ofertą też warsztatową.
1: Na Podkarpaciu można zwiedzić wiele znakomicie zachowanych rezydencji magnackich oraz tajemniczych ruin średniowiecznych warowni. Najważniejsze obiekty dzielą się na w pełni odrestaurowane zamki muzea oraz malownicze ruiny idealne na spacery.
0: Reklama. Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na

0: uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Słyszysz?

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
1: Dzisiaj jest przepyszne święto. Dzisiaj jest jeden z najpyszniejszych dni w roku. Moim zdaniem drugie miejsce zaraz za tłustym czwartkiem. Uwaga, Światowy Dzień Czekolady. I ile tej czekolady zżeramy co roku? Polacy są w czołówce europejskiej, zaraz za Niemcami i Holandią. Uwaga, 6 kg wyrobów czekoladowych rocznie. Na jednego Polaka 6 kilo czekolady. No ale nic dziwnego, kochani. No my, Polacy, wychodzi na to, że niezłe z nas słodziaki.

Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini-turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy. Reklama.

0: Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: Mundial mundialem. Zajrzyjmy do świata koszykówki, bo polscy koszykarze, reprezentacja Polski pokonała wczoraj Holandię 92-84. I to był ostatni mecz pierwszej fazy kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W tej pierwszej fazie biało-czerwoni nie przegrali ani razu, a wczoraj wygrali z Holandią. Wielkie gratulacje. Ja mam tylko takie pytanie, panowie koszykarze, a pokopać piłki to byście trochę nie chcieli?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W Europie powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do systemu Patriot. Plan reformy ochrony zdrowia premier przedstawi najpóźniej jutro. Ponad 120 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Dorota Wardycka. Polska, USA, Niemcy, Holandia i Szwecja podpisały porozumienie w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Do podpisania dokumentu doszło w Ankarze podczas szczytu NATO. To znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków, podkreśla minister obrony i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który wraz z szefem MSZ-u oraz prezydentem reprezentuje Polskę w Ankarze. A podczas szczytu NATO nie jest planowane spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim, poinformował właśnie szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ukraina nie jest członkiem sojuszu, ale prezydent Zełenski jest na szczycie NATO w roli gościa. Zdaniem polityków koalicji rządzącej rozmowa obu prezydentów byłaby dobrą okazją do próby deeskalacji konfliktu, jaki wybuchł między Kijowem a Warszawą, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
2: Bo jeżeli ma dojść do takiego spotkania, słyszeliśmy, że takie sygnały ze strony ukraińskiej są, to najpierw trzeba po prostu być na tym szczycie i rozmawiać.
3: Czy jest spotkanie z prezydentem Zełenskim? Nie, nie ma takiego planowanego bezpośredniego spotkania, natomiast na tej dzisiejszej kolacji najpewniej będzie prezydent Zełenski. Nie wykluczamy, że może dojść do jakiejś interakcji.
1: Odpowiada minister Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta. Wracamy do kraju. Najpóźniej jutro resort zdrowia ma zaprezentować plan w sprawie reformy ochrony zdrowia, przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
4: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować.
1: W wyniku afery dotyczącej Szpitala Południowego w Warszawie premier Donald Tusk oczekiwał planu reformy ochrony zdrowia. Odpowiedzialna za przygotowanie zmian jest szefowa resortu zdrowia i szef NFZ-u. Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Inspektorzy spodziewają się napływu skarg od pracowników, którzy pracują na umowach zlecenie, a wykonują pracę jak na etacie. Najwięcej takich osób jest w gastronomii, handlu i branży budowlanej, wymienia pełniąca obowiązki okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
5: Największym obszarem będzie gromadzenie dowodów. To nie jest tak, że inspektor pracy wkroczy i tak jak czasami słyszałam pytania, jednym podpisem zlikwiduje umowy cywilnoprawne. Tak nie będzie.
1: Jeśli jednak skarga będzie zasadna, a pracodawca nie zgodzi się na przekształcenie umowy, to sprawa trafi do sądu. Zakaz kąpieli na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i silne prądy wsteczne. W województwie zachodniopomorskim zamkniętych jest około 110 kąpielisk, między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Sarbinowie. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w Ustce, Przewłoce, Poddombiu, Dębinie, Rowach, Łebie i Lubiatowie. Informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym pod adresem sk.gis.gov.pl. W MSWiA ruszają szkolenia z cyberbezpieczeństwa i AI. Po raz pierwszy wezmą w nich udział strażnicy graniczni. Mundurowi dowiedzą się m.in. jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, rozpoznawać dezinformacje i identyfikować techniki manipulacji.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na wtorkowe popołudnie dla Podkarpacia i Małopolski wydano ostrzeżenie przed możliwymi burzami. W nocy z wtorku na środę termometry pokażą średnio 14 stopni, a jutro maksymalnie 19, i to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MTM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MTM. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
2: Reklama.
0: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.
1: Za nami dawka wiadomości z kraju i ze świata, no to przed nami mnóstwo trendy brzmienia. Poczujemy teraz bałkańską moc, Balkan Power i Fun Factory na 101,9 oraz 95,2 FM. Za moment zajrzymy też do płyty tygodnia. Yeah!

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość holenderskiego zespołu Alice DJ. I co ciekawe, żadna Alice tam nie grała. Zespół istniał tylko 4 lata, od 98 do 2002, ale pozostawił po sobie naprawdę sporo hiciorów, między innymi to No More Lies.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Uwaga, wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Dzisiaj jest Dzień Czekolady. Pyszne święto, nie? Tylko czasem niektóre rzeczy są bez sensu. I ja się zastanawiam, po co w niektórych czekoladach, jak się je otworzy, to jest też opcja, żeby zamknąć opakowanko. Czy ktokolwiek kiedykolwiek z tego skorzystał? Przecież to zawsze jest tak samo. Czekolada zamknięta w szafce to może leżeć i 2 lata, ale po otwarciu to jakoś tak magicznie 5 minut i znika.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas wjechać na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło, wolno przejeżdżamy przez ulicę Piłsudskiego, przystając raz po raz przed skrzyżowaniami. Dość wolno również ulicą Lwowską w stronę Ronda Solidarności oraz na ulicy 17 stycznia również w stronę Ronda Solidarności. O tej porze jak zwykle zatłoczone jest centrum. Zwalniamy m.in. na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, ulicy Szejnochy, a także ulicy Mickiewicza i Kołłątaja. Metzgera i 3 Maja też ze zmniejszoną prędkością. W Gorlicach dość duży tłok panuje na ulicy Bieckiej i ulicy Parkowej. Zmniejszamy gaz na ulicy Kościuszki, Legionów Mickiewicza, a także ulicy Sienkiewicza i Węgierskiej. Wyjazd w stronę Klęczan też zatłoczony. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
2: Dzisiejszego popołudnia ulicami Krosna jedziemy z dosyć sporymi utrudnieniami. No dłużej, gdzie musimy poczekać, jest to ulica Krakowska, ulica Niepodległości, Korczyńska, Okrzei. Druga strona miasta to ulica Tkacka, Czajkowskiego, Jagiellońska. Proszę Państwa, bardzo korkuje się ulica Czajkowskiego, również ulica Lwowska. Wyjeżdżając tu na miejsca piastowego, też napotkamy na duże utrudnienia, ale jeszcze większe utrudnienia przy wjeździe do Krosna. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy. Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się w Sanoku. Tu na razie troszkę zwalniamy na ulicy Rymanowskiej oraz na ulicy Dmowskiego. Noga z gazu na ulicy Przemyskiej, Lwowskiej oraz Lipińskiego.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Weekend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W ostatnim czasie na naszych drogach pojawiły się pojazdy czterokołowe, określane często jako quady. Quady poruszające się po drogach publicznych muszą być zarejestrowane, posiadać tablice rejestracyjne, mieć aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, a ponadto kierujący powinien posiadać uprawnienia do kierowania. Jeżeli quad będzie zarejestrowany jako motorower, osoba pełnoletnia, czyli taka, która skończyła 18 lat, nie musi posiadać uprawnień do kierowania motorowerem, jednak osoba w wieku od 13 do 18 lat powinna posiadać kartę motorowerową, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
3: Bezpieczna jazda quadem wymaga odpowiedniego przygotowania, znajomości przepisów, techniki jazdy, no i przede wszystkim przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Należy używać odpowiedniego sprzętu ochronnego, dostosować prędkość do warunków i unikać niebezpiecznych manewrów. Jeśli chodzi o przygotowanie i sprzęt, to kask jest obowiązkowy, tak? Powinien być dopasowany do naszej głowy. Tak samo obowiązkowym jest posiadanie ubezpieczenia OC.
2: W przypadku dziecka kierowanie wymienionym quadem jest sytuacją zagrażającą jego zdrowiu i życiu. Jak mówi Katarzyna Fechner, dziecko w tym wieku z pewnością nie jest sprawne pod względem fizycznym ani psychicznym do kierowania takim pojazdem. Krośnieński magistrat zachęca do korzystania z aplikacji Gdzie się ukryć, która pomaga szybko odnaleźć najbliższe miejsca schronienia i punkty ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia. Narzędzie umożliwia sprawdzenie lokalizacji bezpiecznych miejsc oraz wyznaczenie do nich trasy. Aplikacja dostępna jest pod adresem gdziesieukryć.pl. Zbliża się Dzień Patrona Gminy Miejsce Piastowe, błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Z tej okazji odbędzie się uroczysta msza święta w intencji Gminy Miejsce Piastowe, którą w tym roku zaplanowano w niedzielę 12 lipca o godzinie 11 w Sanktuarium Świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Orkiestra Dęta Miejsce Piastowe zapewni oprawę muzyczną.
0: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: W sobotę w Lutowiskach odbyły się 22. powojenne targi końskie. Impreza ta nawiązuje do przedwojennej tradycji organizowania jarmarków w Lutowiskach. Podczas targów organizowane są między innymi parada koni oraz pokazy ścieżki huculskiej, a także cieszące się dużym zainteresowaniem odwiedzających całodniowe targi rękodzieła artystycznego i ludowego. Policjanci z ogniwa konnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, na co dzień pełniący służbę patrolową i zabezpieczający imprezy masowe na terenie województwa podkarpackiego, tym razem zaprezentowali wszechstronność i sprawność swoich koni służbowych. Policja konna wykorzystywana jest szczególnie w terenach trudno dostępnych, takich jak kompleksy leśne, to znajduje zastosowanie w wielu jednostkach terenowych garnizonu. Obecność policjantów konnych wzbudziła zainteresowanie zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Była to również okazja do rozmów z funkcjonariuszami na temat ich codziennej służby i roli policji w ochronie bezpieczeństwa publicznego.
4: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: spokojną.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel

Dzisiaj obchodzimy Dzień Czekolady. O tym zresztą już wspominaliśmy, ale czekolada jest okej. W ogóle zła propaganda jest w stronę czekolady, bo tak, ten przysmak, oczywiście mowa o tej gorzkiej, prawdziwej, bla bla bla, ale skupmy się, że po prostu czekolada. Ten przysmak ma dużo magnezu, wapnia, a jedną z najcenniejszych substancji zawartych w czekoladzie są flawonoidy. To silne przeciwutleniacze, które, uwaga, spowalniają procesy starzenia, likwidują stany zapalne i zapobiegają chorobom serca. No, to nie jest tak, że my się obżeramy, nie. My dbamy o swoje zdrowie. I like it.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Reklama. Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie Skansenu. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
2: Ej, ja wrócę jeszcze do tego, o czym już wspominałem, o dniu czekolady. Mówiłem, że w czekoladzie są flawonoidy, które spowalniają procesy starzenia. I coś w tym jest, bo zobaczcie, jak jemy dużo czekolady, no to stajemy się odrobinę okrąglejsi. Żadnych zmarszczek wtedy nie ma.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zaczęło się spotkanie Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. Nowe umowy podpisane w Ankarze przez kraje NATO. Uwaga na oszustów, wysyłają SMS-y wzywające do zapłaty za parking. Dorota Werdycka, nie szefowa resortu zdrowia, a jej zastępczyni bierze udział w spotkaniu w ramach Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. A dziś prawdopodobnie sama minister przedstawiła premierowi plan ratunkowy dla systemu ochrony zdrowia, tak mówił Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
2: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Mam nadzieję, że jutro pani minister będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń.
1: O potrzebie zmian zrobiło się głośno m.in. po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Szereg nowych umów zbrojeniowych wartości miliardów dolarów w Ankarze, gdzie trwa pierwszy dzień szczytu NATO. Państwa członkowskie i firmy zbrojeniowe podpisują całe pakiety nowych kontraktów. Jakie dokładnie umowy są podpisywane i jak mają wzmocnić sojusz? To pytanie do Cezarego Jaszczyka.
3: Sojusz w najbliższych 5 latach zainwestuje ponad 40 miliardów euro w obronę przeciwdronową. Aby usprawnić proces zakupów, powstanie specjalna platforma, która będzie oferować sprawdzone systemy odpowiadające natowskim standardom. Szef NATO Mark Rutte w Ankarze mówił też o innej inicjatywie. Uruchomieniu międzynarodowego projektu, którego celem będzie skuteczniejsze pozyskiwanie surowców krytycznych. Dla naszych zdolności obronnych, byśmy byli gotowi i silni, musimy mieć pewność, że nasze zaplecze przemysłowe i łańcuchy dostaw są odpowiednio zabezpieczone. Nowe umowy zakładają też rozwój sojuszniczej współpracy w kosmosie, czy zakup nowych samolotów rozpoznawczych.
1: Uwaga na oszustów podszywających się pod operatorów stref płatnego parkowania. Eksperci z CERT ostrzegają przed przestępcami, którzy wysyłają SMS-y z informacją o rzekomej konieczności opłacenia zaległości za parking. W ten sposób wyłudzają dane albo pieniądze. W SMS-ie jest link mający prowadzić do serwisu płatności. W rzeczywistości przekierowuje na stronę przygotowaną przez przestępców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla południa Polski, to województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubuskie. Burzom ma towarzyszyć wiatr w porywach do 80 km na godzinę oraz grad. Są też alerty przed silnym wiatrem pierwszego, drugiego oraz najwyższego trzeciego stopnia. Te najsilniejsze wichury na Pomorzu. Wiatr ma tu wiać średnio z prędkością 80 km na godzinę w porywach do 120. Alert pierwszego i drugiego stopnia na Pomorzu Zachodnim oraz Warmii i Mazurach. A przy sprzyjającej pogodzie można wybrać się na nowy cykl letnich spacerów miejskich w Katowicach. W planie jest 17 różnych wypraw, mówi Agnieszka Maliszczak-Hanzel z Instytutu Korfantego.
4: Odkryjemy architekturę i murale, poznamy mroczne kryminalne historie przedwojennych Katowic, wyruszymy śladami Wojciecha Korfantego i odkryjemy niezwykłe dziedzictwo niematerialne regionu pieszo i na rowerze.
1: Spacery są darmowe, ale na niektóre trzeba się zapisać, bo jest ograniczona liczba miejsc.

0: i pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiejszego popołudnia może jeszcze zagrzmieć na Podkarpaciu i w Małopolsce, natomiast w kolejnych dniach tego tygodnia no nadal nie ma co liczyć na wysoką wakacyjną temperaturę. Jutro maksymalnie 19 zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. A ogólnie w tym tygodniu cieplej niż dziś to już nie będzie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
4: Jesteśmy po 15:00, popołudnie w Trendy Radio. Teraz Natalia Zastępa, która nie żałuje. Za moment natomiast wyjedziemy na drogi Podkarpacia i Małopolski. Cały czas trzymamy rękę na pulsie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle. Z Trendy Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trendy Radiem wiesz więcej.
1: A dziś w programie poruszymy kolejne tematy wakacyjne. Pierwszym gościem jest Urszula Mikulska, kierownik oddziału higieny komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. I zaczniemy od tematów kąpielisk. Jakie zasady należy przestrzegać, gdy się w nich kąpiemy?
2: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że korzystamy z kąpielisk, które są wyznaczone. Są to kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.

0: Tam wtedy są ratownicy, jest wydzielone miejsce, z którego korzystamy podczas kąpieli i oczywiście na kąpieliskach wywieszona jest odpowiednia flaga. Czyli pamiętamy, że czerwona flaga zawsze oznacza zakaz kąpieli, brak przydatności wody do kąpieli. Jest ona wywieszana również wtedy, gdy jest zimna woda, czyli temperatura jest poniżej 14 stopni. Jeżeli jest ograniczona widoczność, prędkość wiatru powyżej 5 stopni w skali Beauforta, wysoka fala, silne prądy wsteczne, no i oczywiście podczas burz wyładowań atmosferycznych. Biała flaga zawsze oznacza możliwość kąpieli, natomiast jeżeli nie ma flagi, wtedy prawdopodobnie nie ma też nadzoru ratownika. Więc tutaj musimy uważać na te wszystkie oznaczenia, czytać tablice, które są dostępne na kąpieliskach.
1: A skąd czerpać wiedzę, że dane kąpielisko jest bezpieczne pod względem sanitarnym?
0: W kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli badana jest przez inspekcję sanitarną jakość wody. Każdy powiatowy inspektor sanitarny, czyli powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, na swoich stronach ma informacje odnośnie miejsc i kąpielisk, które występują w danym powiecie. Również na stronie wojewódzkich stacji są takie informacje i komunikaty zamieszczane, a głównym serwisem jest serwis kąpieliskowy na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego SK, czyli serwis kąpieliskowy gov.pl i tam są wszelkie informacje odnośnie kąpielisk w całej Polsce. Tam możemy się dowiedzieć, jaka jest jakość wody, ile trwa sezon, jakie są godziny otwarcia tego kąpieliska, pod jakim adresem ono się znajduje, na jakim akwenie, jaka jest temperatura wody, również jaka jest aktualnie wywieszona flaga i dostępna infrastruktura.
1: Dość często w miastach pojawiają się kurtyny wodne. Jak z nich korzystać?
0: Kurtyny wodne są to konstrukcje ustawiane bezpośrednio na sieci wodociągowej. Przeważnie znajdują się w centrach miast, gdzie jest dość dużo betonu i przemieszcza się duża ilość ludzi i w upalne dni są one rozstawiane. Jest to woda wodociągowa, bezpośrednio właśnie ustawiona na sieci wodociągowej. Temperatura wody jest w granicach 20 stopni, jest ona rozbryzgiwana w takim drobnym aerozolu, także tutaj spokojnie w okolicy takiej kurtyny możemy pod nią przechodzić, czy też w jej okolicy się chwilkę ochłodzić.
1: Wiele osób podczas upałów chłodzi się też w fontannach. Czy to jest bezpieczne dla zdrowia?
0: Fontanny są obiektami małej architektury. Woda w tych fontannach nie jest nadzorowana przez inspekcję sanitarną, nie jest badana. Krąży ona w obiegu zamkniętym. W związku z tym powinna znajdować się tabliczka informująca o zakazie kąpieli. Są one szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, które mają niezbyt rozwinięty układ odpornościowy, także można się nabawić poważnej infekcji. Poza tym są one dostępne dla zwierząt, dla ptaków, także na pewno woda w tych fontannach, zwłaszcza tych takiego starego typu, które posiadają nieckę, nie należy z niej korzystać.
1: Wakacje to czas różnych wycieczek. Jak zapobiegać zatruciom podczas właśnie takich wypadów w kraju oraz za granicę? Powie Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro, kierownik oddziału żywności i żywienia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
2: Aby uniknąć zatrucia pokarmowego na wycieczce, warto przestrzegać 8 kluczowych zasad opartych na rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia. Po pierwsze, zachowuj higienę rąk. Często myj ręce wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, szczególnie przed jedzeniem, po toalecie i po kontakcie z pieniędzmi, telefonem czy zwierzętami. Mycie rąk przez 30 sekund usuwa do 90% drobnoustrojów. W podróży używaj żeli antybakteryjnych na bazie alkoholu minimum 60%. Pij tylko bezpieczną wodę. Spożywaj wodę butelkowaną, przygotowaną lub filtrowaną. Unikaj kostek lodu w napojach, gdyż często są robione z nieprzygotowanej wody. W krajach o niższym standardzie higieniczno-sanitarnym wody butelkowanej używaj nawet do mycia zębów. Unikaj surowych i niedogotowanych produktów. Nie jedz surowego mięsa, np. tatara, ryb, owoców morza czy jaj. Zrezygnuj z deserów z kremem lub niepasteryzowanym mlekiem, np. tiramisu. Unikaj miękkich serów bądź lodów z nieznanego źródła. Potrawy powinny być gorące i dobrze ugotowane. Kupuj żywność tylko z pewnych źródeł. Wybieraj lokale gastronomiczne o dobrej reputacji, polecane przez lokalnych przewodników lub turystów, czyste, z widocznym zapleczem chłodniczym. Unikaj ulicznych straganów, zwłaszcza w krajach o niskim poziomie sanitarnym. Sprawdzaj etykiety i daty ważności produktów opakowanych. Nie kupuj lodów częściowo rozmrożonych, ani wyrobów z kremem przechowywanych poza lodówką. Uważaj na warunki przechowywania żywności. Na pikniku lub w podróż zabieraj jedynie produkty trwałe lub chłodzone w torbach termicznych z wkładami lodowymi. Nie przechowuj jedzenia w nagrzanym samochodzie czy autokarze. W cieple bakterie mnożą się bardzo szybko. Pamiętaj, że kanapki przygotowane na podróż z wędliną, serem żółtym czy ugotowanym jajkiem, które nie będą przechowywane w torbach termicznych, powinny być spożyte maksymalnie w ciągu 2 godzin od sporządzenia. Zwracaj uwagę na zamawiane dania. Zamawiaj potrawy przygotowane na świeżo, unikaj gotowych dań z Bemara podgrzewanych godzinami. Jeśli masz podane danie obiadowe zimne, nie wahaj się i poproś o podgrzanie. Napoje, najlepiej butelkowane lub w puszce, upewnij się, że nie leżały na słońcu. Używaj słomek lub kubków z pokrywą, aby uniknąć owadów, np. os, które mogą wpaść do puszki. Stosuj zasady Światowej Organizacji Zdrowia. Gotuj, piecz, obieraj albo nie jedz. To proste zalecenie znacznie zmniejsza ryzyko zatrucia. Jedz tylko żywność przetworzoną termicznie lub obraną ze skórki własnoręcznie, np. banany czy cytrusy. I ostatnia rekomendacja. Zadbaj o profilaktykę zdrowotną. Rozważ szczepienie przeciwwirusowemu zapaleniu wątroby typu A, czyli jest to tak zwana żółtaczka pokarmowa lub choroba brudnych rąk, zwłaszcza przed wyjazdem do krajów o niższym standardzie sanitarnym. Zabierz ze sobą probiotyki i elektrolity na wypadek wystąpienia biegunki podróżnych. Stosowanie tych zasad może skutecznie ochronić Cię przed chorobami przenoszonymi drogą pokarmową i zapewnić bezpieczną oraz zdrową podróż.
3: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja Z Trend Radiem wiesz więcej.

0: Reklama. Sąsiedzie, jasne, słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
4: Dzisiaj jest przepiękne święto, moi drodzy. Jest bardzo poważne święto, które obchodzić trzeba. Mamy Światowy Dzień Czekolady. I jest jedna życiowa prawda. Najlepiej smakuje czekolada od babci. Taka z nadzieniem. Z nadzieniem w postaci 100-złotowego banknotu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zanim wyjedziemy na drogi naszego regionu, sprawdźmy raport policyjny.
2: Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło przed godziną 14 w strefie ruchu wzdłuż galerii handlowej przy ulicy Kopisto w Rzeszowie, gdzie doszło do zderzenia Volkswagena z kierującą rowerem. W wyniku tego zdarzenia kierująca jednośladem została poszkodowana i przewieziona do szpitala na badania. Poza tym zdarzeniem policjanci pracowali na miejscu kilku niegroźnych kolizji drogowych. Po godzinie 12 na ulicy Lwowskiej w Rzeszowie kierujący Volvo, najprawdopodobniej wykonując nieprawidłową manewr zmiany pasa ruchu, doprowadził do zderzenia ze Skodą. Z kolei przed godziną 13 w Mielcu na ulicy Jagiellończyka Audi zderzyło się z Toyotą. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
1: Dziękujemy, mówił Krystian Kłeczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Sanoka. Musimy zwolnić na ulicy Lipińskiego, wyjeździe w stronę Zagórza oraz na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej, a także na ulicy Królowej Bony. Mniejsze spowolnienia na ulicach Staszica, Mickiewicza, Jana Pawła oraz Kościuszki i ulicy Jagiellońskiej. Krośnie szczególnie uważajmy na ulicę Legionów Niepodległości, Bursaki i ulicę Korczyńską. Utrudnienia remontowe występują na ulicach Chopina i Grodzkiej. Fragment tej drogi jest zamknięty z powodu prac przy wiadukcie. Poza tym wyjazd w stronę miejsca piastowego ulicą Bieszczadzką też dość zatłoczony. Jeszcze szczególnie musimy uważać na ulicę Piłsudskiego, tam ruch dość spory, oraz na Lwowską i w ogóle na wszystkie dojazdy do Ronda Solidarności trzeba troszkę zwolnić. Poza tym noga z gazu na ulicach Mickiewicza, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, ulicy Szajnochy, a także Metzgera i 3 Maja. Jeżeli jedziemy przez Gorlicę, zwolnimy na ulicach Parkowej, Bieckiej, Legionów, Mickiewicza oraz ulicy Kościuszki. Jutro rozpoczyna się remont przy ulicy Hallera. Będzie przebudowany parking. Na remontowanym odcinku drogi będzie wprowadzona sygnalizacja i ruch wahadłowy. Bądźmy ostrożni.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Od 1 lipca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle funkcjonuje jako Centrum Usług Społecznych Miasta Jasła. Zmiana ta została wprowadzona w ramach projektu Rozwijamy Jasło, realizowanego w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. Przekształcenie ma charakter organizacyjny i nie wpływa na ciągłość realizowanych zadań. Zmiana nazwy i rozszerzenie działalności wiążą się również z dostosowaniem siedziby centrum do nowych potrzeb. W związku z tym pod koniec czerwca podpisano umowę na realizację inwestycji obejmującej budowę dźwigu osobowego, przebudowę ścian wewnętrznych budynku oraz budowę instalacji kanalizacji sanitarnej. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej natrafili na skrytki z bursztynem podczas kontroli busa, który jechał z Ukrainy do Niemiec. Pojazd został skierowany do szczegółowej kontroli i sprawdzony z pomocą urządzenia RTG. Dzięki któremu funkcjonariusze dotarli do miejsc z ukrytym towarem. Blisko 62 kg nieoszlifowanego bursztynu zapakowanego w foliowych workach i owiniętego folią stretch znajdowało się w ścianach pojazdu. Wartość bursztynu została oszacowana na ponad 245 tysięcy zł, a wartość uszczupleń z tytułu VAT na ponad 56 tysięcy. Przeciwko 39-letniemu kierowcy wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Na poczet kary grożącej mężczyźnie zabezpieczono 30 tysięcy złotych.
2: Więcej informacji na trendyradio.pl.
1: Już 11 i 12 lipca odbędą się Dni Gminy Jedlicze. Gwiazdami tegorocznych dni będą Grupson, Sławomir oraz Zespół Perfect. Święto miasta i gminy zaplanowano na weekend w lipcu, a koncerty tradycyjnie odbędą się na placu targowym Mój Rynek przy ulicy Sienkiewicza, mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
3: Dzień Jedlicza to taki szczególny czas, kiedy chcemy się spotkać, troszeczkę pobawić, pośpiewać. Zapraszamy oczywiście gości, no ale mieszkańcy gminy odgrywają tutaj główną rolę. Jeżeli chodzi o występy, zależy nam na dwóch rzeczach tak naprawdę, żeby aktywizować lokalnych artystów. Przestrzeń sceniczna Dni Jedlicza jest zarezerwowana także dla lokalnych artystów, muzyków i nie tylko. I to naprawdę świetnie się sprawdza. Natomiast gwiazda tegorocznych Dni Jedlicza będą w sobotę Grupson, a w niedzielę Sławomir i grupa Perfect. Także będzie można posłuchać naprawdę dobrej muzyki.
1: Na mieszkańców czekać będzie również wiele innych atrakcji.
4: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
12: Reklama.
13: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Pojawił się nowy ranking siły paszportów. O co chodzi dokładnie? No, który paszport jest najmocniejszy, który najsłabszy na świecie? Do ilu państw można wjechać bez wizy na tym paszporcie? I uwaga, nasz polski biało-czerwony, no w zasadzie to czerwony albo bordowy. No, nasz polski paszport jest na 7. miejscu na świecie. 7. na świecie, no a 30-40 lat temu to pewnie tam w drugiej setce. Natomiast najniżej w historii znalazł się amerykański paszport. Dopiero na 10. miejscu. Amerykański paszport 10, polski 7. No jak tak dalej pójdzie, to my Amerykanom wizy będziemy musieli wystawiać.

0: Reklama. Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
0: Reklama.

0: Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: UK Charts of Trendy Radio i przenosimy się do pierwszego lata lat 90. Co było hitem 7 lipca 1990 roku? Na szczycie człowiek, który niesamowicie dużą ilość przebojów na numer 1 wysłał i wtedy też Elton John i jego Sacrifice. Hit lata 36 lat temu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Osobiste konta inwestycyjne bez podatku Belki od nowego roku. Nowe informacje w sprawie wypadku autobusu przy Stołecznym Dworcu Zachodnim. Śnięte ryby w kolejnej rzece, jest zakaz wejścia do wody. Dorota Wertycka. Zyski z części naszych oszczędności i inwestycji przestanie zjadać 19% podatek Belki. Przepisy, które przeszły przez Sejm, mają wejść w życie od nowego roku. Tomasz Prusek z Fundacji Przyjazny Kraj wyjaśnia, że z podatku zwolnione będą nasze pieniądze do 100 tysięcy złotych, ale tylko te wpłacone na nowe osobiste konta inwestycyjne.
2: Ta propozycja, która jest obecnie na stole, czyli OKI, jest pewnego rodzaju kompromisem między oczekiwaniami inwestorów, między deklaracjami politycznymi, a potrzebami budżetu.
1: Który na podatku Belki zarabia co roku niebagatelne 10 miliardów złotych. Kolejni przywódcy zjeżdżają do Ankary, gdzie dziś rozpoczyna się szczyt NATO. Liderzy wieczorem wezmą udział w oficjalnej kolacji organizowanej przez prezydenta Turcji. Będzie tam też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Więcej o tym z Ankary Cezary Jaszczyk.
3: Wołodymyr Zełenski zdążył już wygłosić przemówienie w towarzystwie szefa NATO Marka Ruttego. Mówił w nim o codziennych wyzwaniach walczącego kraju. Nawiązał też do niepewnego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Mam do was pytanie. Czy naprawdę wierzycie, że to w porządku, że państwo z takimi zdolnościami obronnymi pozostaje poza sojuszem? Z jednej strony rozmowy i deklaracje co do członkostwa Kijowa w NATO w ostatnim czasie wyraźnie ucichły. Z drugiej Ukraińcy bardzo chcieliby pozyskać licencję na produkcję zachodniego, przede wszystkim amerykańskiego uzbrojenia. I do braku zgody w tej sprawie także nawiązywał Zełenski. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że sojusznicy zgodzą się za to na kolejny solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy.
1: Nawet kilka tygodni może zająć śledczym sprawdzanie tak zwanej czarnej skrzynki autobusu, który w niedzielę wpadł do przejścia podziemnego w okolicach warszawskiego Dworca Zachodniego. Nie jest też planowane postawienie zarzutu kierowcy autobusu, bo prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu. Biegli dokładnie zbadają autobus, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
4: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tak zwanego komputera czarnej skrzynki.
1: Prokuratura wszczęła już śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kolejny zakaz wejścia do rzeki, tym razem chodzi o rzekę Jeziorkę w gminie Piaseczno oraz pobliskie zbiorniki. To z powodu masowego śnięcia ryb. Przyczyną jest prawdopodobnie przyducha, czyli spadek poziomu tlenu w wodzie. Do podobnego zjawiska doszło ostatnio w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Powodem mogą być też ostatnie ulewy, mówi burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
5: Przy deszczach nawalnych, tak, ulewach, z oczyszczalnicieków choćby w Piasecznie, woda dostawała się do kanalizacji sanitarnej. Nastąpił przelew tych ścieków. To wpływa negatywnie na proces i wtedy nie jesteśmy w stanie dotrzymać wymagań, jeżeli chodzi o jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki.
1: Dokładna przyczyna śnięcia ryb jest jeszcze badana. Król Belgów Filip pojawi się na ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata, w którym Belgia zagra z Hiszpanią. Mecz odbędzie się 10 lipca w Los Angeles. To pierwsza podróż monarchy na rzecz Czerwonych Diabłów podczas tego turnieju.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj ma jeszcze zagrzmieć w naszym regionie, natomiast w nocy z wtorku na środę termometry pokażą średnio 15 stopni. Jutro w trakcie dnia trochę przejaśnień, ale też możliwe przelotne opady deszczu, a termometry zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie zatrzymają się na 19 kreskach.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Jesteśmy po 16:00, druga zmiana w trendy radio wtorkowa i wakacyjna druga zmiana. Przed nami Savage Garden, To The Moon and Back. Za moment płyta tygodnia, w tej godzinie nie zabraknie też informacji z Podkarpacia i Małopolski.

0: Reklama.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj!
4: Szukasz mieszkania w Krośnie? Wybierz jakość bez kompromisów. Poznaj kamienicę lwowską w ścisłym centrum miasta. Za tą inwestycją stoi renomowane biuro architektoniczne UZA. To eksperci, którzy tworzą i realizują własne projekty deweloperskie. Zyskujesz bezkonkurencyjną lokalizację, najwyższy standard wykończenia i estetykę, klimatyzację oraz fotowoltaikę obniżającą koszty utrzymania. Zobacz nasze portfolio na uza.com.pl, a swoje nowe mieszkanie wybierz na kamienicalwowska.pl. Ruszyła sprzedaż.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
5: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Alice DJ to ekipa, którą prezentujemy Wam tym razem. Zespół prosto z Holandii, złożony z trzech DJ-ów, tancerzy oraz wokalistki. Alice DJ, I Can See.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura rejonowa w Sanoku prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło 29 czerwca w godzinach popołudniowych na terenie jednego z lokalnych zakładów pracy. Podczas pełnienia obowiązków służbowych mężczyzna nagle osunął się na ziemię. Mimo natychmiastowej reanimacji podjętej przez współpracowników oraz wezwanego zespołu ratownictwa medycznego, pracownika nie udało się uratować. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci oraz niedopełnienia obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, co naraziło poszkodowanego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny, a ciało mężczyzny zabezpieczono do sekcji zwłok.
2: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73. Wykonawca wycenił realizację inwestycji na prawie 439 milionów złotych. Obwodnica będzie jednojezdniową drogą klasy GP o długości 13,4 km i przekroju 1:2, czyli po jednym pasie w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstanie też infrastruktura towarzysząca. Wybudowane zostaną też jezdnie dodatkowe równoległe do trasy głównej, które obsłużą komunikacyjnie tereny przyległe do obwodnicy oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Powstaną również obiekty inżynierskie i skrzyżowania jednopoziomowe. Wybudowane i przebudowane zostaną istniejące drogi kolidujące z obwodnicą. Dodatkowo na dwóch odcinkach obwodnicy korpus drogi będzie pełnił funkcję wału przeciwpowodziowego o łącznej długości 2,1 km. Ustrzyccy policjanci zaopiekowali się 4-latkiem, który szedł samotnie ulicą Fabryczną w Ustrzykach Dolnych. Początkowo chłopiec nie chciał rozmawiać z funkcjonariuszami, jednak dzięki umiejętnie przeprowadzonej rozmowie dziecko wskazało kierunek, gdzie znajduje się jego dom. Okazało się, że 4-latek nocował u swojej rodziny i nad ranem samodzielnie otworzył drzwi i wyszedł z mieszkania. Chłopiec bezpiecznie wrócił pod opiekę swojej mamy, mówi komisarz Aleksandra Wołoszyn-Kociuba, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych.
3: W niedzielę przed godziną 7 w trakcie patrolu na ulicy Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych policjanci zauważyli małego chłopca idącego chodnikiem. Dziecko było ubrane nieadekwatnie do pogody, szło z plecakiem, a obok niego nie było żadnego opiekuna. Ten widok zaniepokoił mundurowych. Natychmiast zatrzymali się, aby sprawdzić, czy chłopiec nie potrzebuje pomocy. Początkowo 4-latek był wycofany i nie chciał rozmawiać z policjantami. Chłopiec pokazał im kierunek, gdzie mieszka jego mama. Policjanci ustalili miejscowość oraz dotarli do jego domu, gdzie zastali matkę dziecka. W rozmowie z kobietą okazało się, że 4-latek poprzedniego wieczoru był u swojej cioci w Ustrzykach Dolnych, gdzie bawił się z kuzynostwem i tam nocował. Policjanci potwierdzili przekazane informacje. Okazało się, że chłopiec wykorzystał pozostawiony klucz, otworzył drzwi i nad ranem samodzielnie wyszedł z mieszkania.
1: 4-latek cały i zdrowy został przekazany pod opiekę swojej mamy. W Tarnowie ruszają bezpłatne wycieczki Enobusem organizowane w ramach projektu Polskie Marki Turystyczne Eno Tarnowskie. Przez całe wakacje w każdą niedzielę uczestnicy będą mogli wybrać jedną z dwóch tras do Zalipia lub przez Zakliczyn, Czchów i Iwkową. Dodatkowo w soboty organizowane są wycieczki po Pogórzu. Obejmują m.in. Wojnicz, Zakliczyn, Zamek w Melsztynie, Wieżę Widokową w Dąbrówce Szczepanowskiej oraz Centrum Produktu Lokalnego w Żuchowej. Wyjazdy rozpoczynają się w Tarnowie, a wycieczki trwają od kilku do nawet kilkunastu godzin. Udział we wszystkich jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze rezerwacje miejsc i kaucja. Spotkanie poświęcone historycznym dzielnicom Tarnowa organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 9 lipca i poprowadzi je Krzysztof Moskal. Tytuł wykładu to Dzielnice Tarnowa. Historia zapisana w ulicach. Będzie to opowieść o dawnych wsiach, wchłoniętych na przestrzeni wieków przez miasto. Początek spotkania o godzinie 17 w czytelni czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Krakowskiej 4. Wstęp jest wolny.
0: Reklama.
4: Sąsiedzie, upały ustąpiły, więc czas na przetwory. Z tej okazji w MPM mamy świetne ceny na warzywa do słoików. Wyborne pomidory Lima, idealne na przeciery i sosy, kupisz teraz po 6 zł za kilogram. A dla wielbicieli kiszonek, ogórki gruntowe tylko 3 zł za kilogram. Tak, przeciery, kiszonki, zapasy na zimę. Zacznij je z MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki. Pomidory Lima 11 zł, ogórki gruntowe 9 zł.
5: Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie skansenu. Zapraszamy.
6: Reklama.

Moi drodzy, co jest królem, a w zasadzie królową wakacyjnej drożyzny? Sprawdzono to i okazało się, że w przeciągu roku najwięcej, najmocniej podrożała fasolka szparagowa. O ponad 20% za żółtą fasolkę trzeba więcej zapłacić. No nieźle, nie? Doliczając do tego ceny bułki tartej i masła, żeby podsmażyć, to wychodzi, że jednak to danie luksusowe. No ale szczerze, za ten smak to ja każdą cenę mogę zapłacić.

0: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Za chwilę 17, to oznacza ekspres informacyjny w Trendy Radio, świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Mnóstwo informacji z Podkarpacia i Małopolski znajdziesz natomiast na www.trendyradio.pl. Tam też możesz słuchać nas online, gdziekolwiek tylko jesteś.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
5: Porozumienie o serwisowaniu pocisków do systemu Patriot podpisane. Uwaga na wichury i burze, są alerty trzeciego stopnia. Zmiany w prawach pasażerów linii lotniczych przyjęte przez Europarlament. Dorota Wertycka. To już oficjalne. Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do amerykańskich wyrzutni Patriot. Informację potwierdził minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywa na szczycie NATO w Ankarze. A na miejscu jest także nasz wysłannik Cezary Jaszczyk.
6: Porozumienie ma na celu budowę europejskich zdolności serwisowania rakiet, co ma zwiększyć ich dostępność w całym sojuszu. Polska podpisała tę umowę razem z Amerykanami, Niemcami, Holendrami i Szwedami. A jeśli chodzi o pozostałe umowy, to dziś w Ankarze mamy ich dosłownie wysyp. Mówił o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Sojusznicy zgodzili się nie tylko na inwestycje w obronność w skali 5% PKB, ale i zwiększenie produkcji i innowacji w dziedzinie obronności. Teraz, rok później, w Ankarze widzimy już tego rezultaty. Mowa m.in. o umowie na modernizację natowskich systemów wczesnego ostrzegania, czy porozumienie w sprawie dostępu do surowców krytycznych oraz wieloletni program budowy sił dronowych.
5: Jutro opinia publiczna ma poznać wyniki rozmów z kierownictwem resortu zdrowia i NFZ-u, przekazał premier Donald Tusk. Rozmowy trwały łącznie kilkadziesiąt godzin, a temat to nieprawidłowości w systemie płac, wycena świadczeń i organizacja pracy szpitali. Szef rządu zapowiedział, że jutro resort zdrowia będzie gotowy do prezentacji ustaleń. Uwaga na wichury i burze, porywy wiatru mogą przekroczyć 100 km na godzinę. IMGW wydało żółte, pomarańczowe i czerwone alarmy. Te najwyższego stopnia obejmują województwo pomorskie oraz powiaty Pucki i Nowodworski, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
7: Najbliższe godziny to dość silny i porwisty wiatr na północy, północnym wschodzie i centrum kraju. Tutaj na wybrzeżu wiatr do 120 km na godzinę. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe. Sztorm na Bałtyku 10-11 w skali Beauforta, natomiast na południu burze z gradem i intensywnym opadem deszczu.
5: Szczególnie zagrożone ze względu na wichury jest Mierzeja Wiślana, Zatoka Gdańska i okolice Helu. Bez dopłat za przedmiot osobisty, mały plecak pod fotelem. Takie zmiany praw pasażerów linii lotniczych przegłosował Parlament Europejski. Kompromis zakłada przedmiot osobisty o określonych wymiarach, maksymalnie 40x30x15 cm w cenie biletu i domyślne pokazywanie cen już z bagażem podręcznym, mówi Marta Wcisło, europosłanka Koalicji Obywatelskiej.
8: Nareszcie cena biletu ma być jasna od początku, także z bagażem podręcznym.
5: Przepisy wejdą w życie za rok. Dziś poznamy ostatnich dwóch ćwierćfinalistów piłkarskiego mundialu o awans do najlepszej ósemki. Najpierw o godzinie 18 zagrają mistrzowie świata Argentyńczycy. Przemysław Pozowski.
9: Argentyna zagra w Atlancie z Egiptem, więc wszyscy huchają i dmuchają na Leo Messiego, mówi trener Albiceleste Lionel Scaloni. Z Leo myślę, że wszystko jest w porządku. Nie wspominał nic. Niedawno rozegrał 120 minut i ma 39 lat, ale nawet jeśli mu coś dolega, to mi nie powiedział, więc i tak zagra. O 22 z kolei mecz w Vancouver, gdzie Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią.
5: A na razie do ćwierćfinałów awansowało 5 drużyn z Europy i Maroko.
10: Pada deszcz.
11: Pada, pada deszcz. Ciągle pada.
10: Jak to było dalej?
11: Chciałbym, żeby padało.
10: Asfalt ulic jest już
11: tak,
10: śliski.
11: No bo jest śliski. Pamiętajcie, moi drodzy.
10: Tara, a Marcin cały mokry sparował do radia.
11: Sprzedam, no właśnie, trochę mnie polało.
10: No
11: ale
10: jesteś,
11: sprzedam wam informację, bo jestem trochę takim kierowcą, który już jakiś tam staż ma. I powiem wam tak, jeśli popada, ale te pierwsze krople spadną na właśnie jezdnię, na asfalt, to jest ta niebezpieczna, słuchajcie, sytuacja, że robi się tak ślisko.
10: I też robi się pierwsze, piana, która pierwsze, też, no niestety, nie
11: te
10: pomaga.
11: Te pierwsze krople właśnie są najgorsze, to mi sprzedał też mój właśnie instruktor, który oj, dawno temu towarzyszył nam podczas jazdy, było bardzo kolorowo, ciekawie, fajnie, ale to były inne czasy.
10: Dobrze, Marcin, cieszę się bardzo za takie
11: wskazówki. Deszcz, 14 kresek no, na termometrach,
10: tak.
11: I 17 w porywach do 40 to wiatr, natomiast jutro 21 stopni, zachmurzenie umiarkowane będzie nam towarzyszyć, ale słuchajcie, jutro nawet do 75 w podmuchu.
10: Tak jest, no może być nieprzyjemnie, natomiast w czwartek deszczowo, 20 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. No ale piątek już znacznie spokojniejszy, 23 stopnie. Noc niezaciekawa, mega zimna według mnie, bo 9 stopni, o nie.
0: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: Jak ludzie dawnych epok obserwowali niebo? Co słońce, księżyc i gwiazdy znaczyły dla społeczności sprzed wieków? Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza 12 lipca na wydarzenie z cyklu Od Troi po Bałtyk. W programie wykład o dawnych obserwacjach ciał niebieskich, plenerowe obserwatorium nieba, pokazy sokolnicze, sceny historyczne oparte na pismach Agobarda z Lyonu, warsztaty budowania latawców oraz rodzinny mini turniej łuczniczy. Przyjdź do Karpackiej Troi i spędź niedzielę z historią pod otwartym niebem. Startujemy o godzinie 12. Wydarzenie dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego. Szczegóły programu znajdziesz na stronie karpackatroja.pl oraz w kasie skansenu. Zapraszamy.
0: Reklama.
15: Granie na żądanie.
16: Wyślij SMS pod numer 7148.
15: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
16: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
15: po 17. Po 17.
11: Letnie wieczory, tak mamy zagrać. Serdeczna i ciepła dedykacja dla Ireny. Pozdrowienia przesyła Andrzej.
10: Nice.
11: No i co?
10: Ty, ja to lubię bardzo. A ty, Marcin?
11: Lubię ten teledysk.
10: No widzę, fajna,
11: no, widzisz,
10: fajna.
11: Widzisz, nie? No, no. No, no, no to o to chodziło. No,
10: no tak.
11: Najbardziej.
10: Ona blondie.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Reklama. Sąsiedzie, jasne słodkie winogrona w MPM są teraz ponad połowę taniej. Tylko 14,50 zł za kilogram. Tak, soczyste winogrona na przekąskę, do deseru i na stół. W MPM teraz tylko 14,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 29,50. Reklama.
2: Wracamy, moi drodzy, gorące hity i oczywiście wyjątkowa też osobowość teraz pojawia się na naszej antenie. Znacie ją doskonale, bo to Shakira.

Antenie Trend Radia. Shakira pojawia się na naszej antenie 21 minut po godzinie 17. To prywatka z Trend Radiem. A w prywatce z Trendy oczywiście najfajniejsze i największe hity. Serdeczna i gorąca dedykacja dla Marzenki. Pozdrowienia przysyła Robert. Dziękuję za wszystko. Pozdrowienia z Sanoka i oczywiście też prośba o zagranie właśnie tego przeboju, który jeszcze słyszycie na naszej antenie. 22 minuty po godzinie 17. Granie na żądanie. Wysyłajcie SMS-y i pozdrawiajcie bliskich i znajomych.

0: Warto było czekać pół życia i doświadczyć tego, co doświadczyliśmy. Dziś dziękuję każdemu za to, że pojawiłeś się w moim życiu.
1: Granie na żądanie.
2: Wyślij SMS pod numer 7148.
1: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
2: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
1: po 17.
3: Po 17.
4: Wracamy do pozdrowień. U nas na antenie Trend Radia oczywiście też głos mają nasi rezydenci. I teraz od rezydenta Marcina Rogali pojawia się fajny kawałek. Tak. The Prince of Rap i The Power of Jazz Rhythm. To jest numer, który zagramy teraz na 101.995 i 2 FM. I oczywiście gorąca i serdeczna dedykacja dla Marty, Justyny i Violi. Pozdrowienia też, proszę bardzo, z Iwonicza.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ubiegły czwartek do 88-letniej mieszkanki Dębicy zadzwonił mężczyzna, informując ją, że posiada podrobione banknoty, a policja ma je zabezpieczyć i poddać weryfikacji. Kobieta nie uwierzyła przestępcom i nie otworzyła kurierowi, gdy ten dobijał się do jej drzwi. Mieszkanka Dębicy zadzwoniła na numer alarmowy i poinformowała o zaistniałej sytuacji. Kryminalni zatrzymali oszusta bezpośrednio na próbie odebrania pieniędzy od kobiety. 18-letni mieszkaniec Chorzowa trafił do policyjnej izby zatrzymań w piątek na wniosek prokuratury rejonowej w Dębicy. Miejscowy sąd zastosował wobec 18-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Ruszyły wakacyjne kursy turystyczne Jasiel Express organizowane przez PGZK Jasiel Spółka z o.o. W sezonie wakacyjnym uruchomione zostały połączenia na trasach Jasło, Krępna, Grab oraz Sieklówka Jasło-Folusz. Od lipca pasażerowie mogą korzystać również z przyczepy rowerowej umożliwiającej przewóz rowerów na wybranych kursach. To doskonała okazja, by połączyć przejazd autobusem z aktywnym wypoczynkiem na trasach Beskidu Niskiego. Od 8 lipca zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na ulicy Hellera w Gorlicach. Rozpoczynają się prace związane z przebudową drogi i parkingu przy MZS nr 6. Jest to zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach prac prowadzone będą roboty rozbiórkowe, przebudowa sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, budowy muru oporowego, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem. Na remontowanym odcinku drogi wprowadzona zostanie sygnalizacja świetlna i ruch wahadłowy.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Myśliwi przypominają kierowcom o kampanii Noga z gazu. Zwierzęta nie znają znaków drogowych. To apel o większą ostrożność na drogach leśnych, wiejskich i miejskich, migracji zwierząt. Szczególnie o świcie i o zmierzchu, gdy ryzyko nagłego wtargnięcia zwierzęcia na jezdnię jest największe, mówi Wacław Matysek z Polskiego Związku Łowieckiego.
3: Znak A18B. Uwaga, dzikie zwierzęta. Nie stoi przy drodze przypadkowo. To sygnał, że w tym miejscu zwierzęta regularnie przecinają trasę i mogą pojawiać się na jezdni nagle, bez żadnego ostrzeżenia. W takich lokalizacjach warto zwolnić, uważnie obserwować pobocza i być gotowym do hamowania. Zderzenie z sarną, dzikiem czy łosiem może być bardzo niebezpieczne. Dlatego najlepszą ochroną jest rozsądek i spokojniejsza jazda.
1: Widząc zwierzę na drodze lub przy poboczu, najlepiej ograniczyć prędkość, zachować tor jazdy i nie wykonywać nerwowych skrętów, które mogą doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem albo zderzenia z innym samochodem. W najbliższą niedzielę odbędzie się jubileusz 35-lecia gminy Ropa. W programie występy lokalnych grup artystycznych oraz pokaz ratownictwa OSP Ropa. Gwiazdą wieczoru będzie Kordian, następnie zabawa taneczna z zespołem Silver. Wydarzenie odbędzie się na scenie plenerowej przy stadionie w Ropie, a start o godzinie 16. Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2026, finansowanego ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, mówi Anna Pasternak, dyrektor GOK w Zarszynie.
4: W ramach projektu zostaną zakupione aparat fotograficzny z obiektywem i akcesoriami, namioty imprezowe, mikrofony nagłowne, przenośny zestaw nagłośnieniowy, pokrowce na głośniki, gabloty wystawiennicze, antyramy. Wyposażenie to umożliwi sprawniejszą organizację wydarzeń kulturalnych, skuteczniejszą promocję działalności ośrodka na stworzenie atrakcyjniejszych warunków uczestnictwa w życiu kulturalnym dla mieszkańców gminy Zarszyn.
1: Całość projektu opiewa na ponad 62 tysiące. Złotych.
0: Reklama. Uwaga wykonawcy, fachowcy i majsterkowicze! Już 10 lipca, w piątek, w PSB Market Budowlany Hemal w Dębicy odbędzie się dzień otwarty dla wykonawców. Przyjdź i zobacz produkty naszych dostawców w akcji. Będą z nami m.in. Fox, Ambrosol, Unicel, Lakma, Polax, Selena, Termoorganika, Axil, PPG, Atlas, Dolina Nidy, Holcim, V33 i wiele innych. Czekają na Ciebie pokazy asortymentu, praktyczne prezentacje, liczne promocje, grill oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania m.in. elektronarzędzia, zestawy farb, bony podarunkowe i wiele więcej. 10 lipca od 8 do 16. PSB Hemal Dębica, ulica Tetmajera 2A. Przyjdź, zobacz, skorzystaj z promocji i wygraj!
5: Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
6: 795 216 523.
5: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama.
1: Granie na żądanie.
7: Wyślij SMS pod numer 7148.
1: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
7: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
1: po 17.

0: Tak, moi drodzy, to są największe hity na antenie Trend Radia, 17.43, a u nas gorące i serdeczne pozdrowienia.
1: No tak.
0: Ciąg dalszy. No
1: chałupy,
0: i właśnie.
1: Welcome to Marcin. No wybrałby się na chałupy.
0: No oczywiście, że tak. Miałeś pojechać ze mną do Ciechocinka i co?
1: No, może jeszcze się wybiorę.
0: No właśnie, to się wybierzemy razem i tam będziemy zwiedzać fajną okolicę, nie?
1: No pewnie.
0: Weźmy, że jeszcze, słuchaj, jest tą paczkę, z którą byłem ostatnio, to ona, oni fajni ludzie.
1: Fajni,
0: naprawdę.
1: bardzo fajni.
0: Fajni rozrywkowi.
1: No pewnie, Marcin.
0: Że, tak, Andrzej mi przypadł do gustu, wiesz, bo on
1: Andrew?
0: Jest taki... Tak, bo on jest
1: no
0: taki...
1: Jest nie,
0: ale ile go znasz, dawno?
1: A Marcin,
0: jest,
1: całe życie.
0: No naprawdę, całe to jest życie. Taki człowiek, który potrafi z wszystkiego opowiedzieć historię, nie?
1: No tak.
0: No właśnie. Chociaż powiem szczerze, no tak, że jak tak dowiedziałem jest. Się twojej historii, dlaczego nie... Czasami nie lubisz imprezować, to aż mnie przeraziła, ale jeśli to
1: no
0: prawda...
1: dobra, Marcin, to już nie przesadzaj.
0: Traktorze.
1: Marcin, nie przesadzaj.
0: Cóż tutaj mamy? Gęsty dym, moja droga, to bryska.
1: Wylot i bryska, no niestety, niestety, ale niebawem pojawią się nowości o
0: nowości.
1: Kaprysi.
0: Proszę tak bardzo, jest. Nowości, tak, tak.
1: Tak, ale dzisiaj trochę inaczej. Powraca Henry PFR z najnowszym singlem Zoula, który, no, Marcin, powiem ci szczerze, wyrywa do tańca i nie wiem, która propozycja jest fajniejsza, bo odwytwie są takie cudowne.
0: Takie cudowne?
1: No są, to dlatego którą... ciężko byłoby no, zdecydować.
0: Nie wiadomo, co wybrać.
1: Sub Focus Elevate w remiksie DJ-a Aloka. Tutaj dla
0: co
1: fanów
0: pierwsze
1: muzy
0: wpada w ucho, to
1: elektro.
0: Wybieracie. Nie?
1: No tak, no tak jest. Możecie głosować oczywiście poprzez stronę internetową trendradio.pl lub też SMS-owo 7148 trl. I właśnie treść nagrania, które wam się bardzo, bardzo podoba.
0: Pierwsza piątka już teraz przed nami, 2731 notowania programu Trendy Lista i rozpoczyna fajna nuta, słuchajcie,
1: Meet
0: która
1: again.
0: Się mimo
1: Cascade
0: wszystko
1: i Natalie Jane. No wiesz, Marcin, ale ten utwór jest już z nami tyle, że no chyba kiedyś musiał nadejść ten moment. Na czwartym Aleksandra Stan i Fire, dzisiaj w pięknym awansie. Na trzecim Maciej Skiba i Wołam, tym razem z siódemy. Na drugim Kungs Boys Noise Getaway, no już nie na pierwszym, ale za to zwycięża James Hype i Serotonin z drugiego. No ja też przyznam ci się szczerze, Marcin, że gdybym mogła, to bym też głosowała.
0: Też głosowałabyś?
1: No pewnie.
0: No to pewnie i to jest podwójna siła w tobie.
1: To
0: nie?
1: Jest dla mnie obecnie wakacyjna topka. No właściwie też dla
0: dużo
1: was,
0: takich
1: bo wy
0: wakacyjnych
1: głosujecie.
0: Topek
1: bardzo, bardzo dużo.
0: Na liście?
1: No pewnie.
0: Słuchajcie, zapraszamy na imprezę już w sobotę. No, można będzie mieć spotkanie trzeciego stopnia w zasadzie z Trendy Listą właśnie w Brzyskach, to jest powiat jasielski. No i oczywiście tam w ramach Trendy Live Tour pojawi się Ania z DJ-em.
1: Tak
0: Capone.
1: Jest, dokładnie, z Kubą Czelnym zagramy dla tak. Was. Myślę, że fajnego seta, znajdą się tam hity z programu Trendy Lista, te, które były, no, numerem jeden
0: i
1: przez
0: trochę
1: dłuższy
0: w remiksach, nie?
1: No pewnie, oczywiście.
0: Pozdrowienia dla Kamila i Marcina, którzy naprawili mi dziś motorek. Jesteście wielcy panowie. Pozdrawiam Maniek. I Maniek też prosi o zagranie piosenki, która pojawi się teraz na naszej antenie. O, jak miło, miło,
1: o,
0: miło,
1: świetnie.
0: Miło, miło, się zrobiło, miło, miło, miło, miło, miło, miło, miło.
2: Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

Przebój za przebojem. U nas na antenie Trendy Radia oczywiście gorące i serdeczne hity. Już teraz pozdrowienia dla męża Mirka. Kochanie, zdrowie i szybko. Całym sercem jestem z tobą, żona Agnieszka. Z dedykacją oczywiście ten numer.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejne wyłudzenia pieniędzy w ochronie zdrowia. NFZ nałożył karę na szpital. Donald Trump znowu sugeruje wycofanie wojsk USA z Europy. A dla odrobiny spokoju i relaksu polecamy wielką wystawę liliowców w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To bulwersująca sprawa. Tak o aferze w szpitalu w Mogilnie mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze neurochirurdzy seryjnie wykonywali kilkuminutowe, ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury szpitalne. Dziennie mogli zarobić nawet 300 tysięcy złotych. Sprawa jest wyjaśniana, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam, rozumiem, odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło tam do jakichś poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa. Wszystkie tego typu sprawy są dzisiaj omawiane po to, żeby jutro mogły być przedstawione i będzie szereg rozwiązań zaprezentowany przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
1: Po kontroli NFZ nałożył na szpital w Mogilnie ponad 2,5 miliona złotych kary. Jak ujawnia Wirtualna Polska, neurochirurdzy mieli też nieformalnie opłacać pielęgniarki za pracę w sali operacyjnej. Podczas zabiegów korzystano także z aparatu rentgenowskiego, który nie miał prawa być używany. Prezydent USA Donald Trump mocnymi akcentami zaczyna swój udział w szczycie NATO w Ankarze. Podczas spotkania z prezydentem Turcji Trump powiedział, że Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie Danię. Dodał, że USA nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. Powtórzył też, że zawiódł się na wielu sojusznikach, którzy odmówili pomocy w wojnie z Iranem. Teraz wracamy do sprawy autobusu, który w niedzielę wpadł do przejścia podziemnego w Warszawie. Nawet kilka tygodni może potrwać sprawdzanie tzw. czarnej skrzynki. Prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu, dlatego kierowca raczej nie usłyszy zarzutów, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
3: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tak zwanego komputera czarnej skrzynki.
1: Prokuratura wczoraj wszczęła śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Według nieoficjalnych informacji policja na razie nie planuje kompleksowej kontroli stanu technicznego miejskich autobusów jeżdżących po Warszawie. 40-letni Mołdawianin zmienił dane osobowe, aby ominąć zakaz wjazdu do strefy Schengen. Został zatrzymany w Medyce. Za nielegalne przekroczenie granicy zostanie ukarany przez sąd. Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wykryli 19 osób, które zmieniły dane osobowe, by ominąć zakaz wjazdu. W większości przypadków byli to obywatele Mołdawii. Uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy prawie całego Pomorza. A najgorsza sytuacja jest na Półwyspie Helskim i na Mierzei Wiślanej. Imponującą kolekcję kilkunastu tysięcy kwitnących liliowców można podziwiać w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. To właśnie w lipcu liliowce prezentują się najpiękniej, mówi Małgorzata Słabiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego.
4: One są w kolorach najczęściej czerwone, różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe.
1: Co ciekawe, łacińska nazwa liliowców pochodzi od słowa hemera, oznaczającego dzień, i callos, piękno, czyli piękno jednego dnia. To dlatego, że pojedyncze kwiaty liliowców rozwijają się tylko na jeden dzień. W najbliższą niedzielę kolekcję będzie można podziwiać w czasie spaceru z przewodnikiem.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Uwaga kierowcy, do wypadku doszło niedawno na drodze krajowej nr 73 w Kołaczycach, tuż przed granicą z miejscowością Krajowice. Jak ustaliliśmy, zderzyły się tam dwa tiry. Obecnie trwa akcja ratownicza. Jeden z kierowców samochodu ciężarowego jest uwięziony w kabinie. Wypadek spowodował zablokowanie drogi. Obecnie policja organizuje objazdy. Jednak te utrudnienia potrwają dość długo. Inne utrudnienia występują na drodze krajowej nr 28 na 202 km drogi w Trzcinicy. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest poszkodowana. Również na drodze występują utrudnienia. Działają służby.
0: Informujemy o tym, co ważne.
2: Info sportowe w Trendy Radio.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Donald Trump nie pomógł, USA odpadły z mundialu. Gospodarze piłkarskich Mistrzostw Świata przegrali z Belgią aż 1-4 i turniej zakończyli na 1/8 finału. Przed meczem w Seattle Amerykanom bardzo starał się pomóc prezydent USA, na którego prośbę FIFA pozwoliła, by w meczu wystąpił wbrew przepisom piłkarskiej federacji Folarin Balogun. Napastnik reprezentacji Belgii, Charles de Ketelare, wzrusza ramionami.
4: Myślę, że to była po prostu taka trochę zabawna sytuacja. Nie sądzę, by dało nam to dużo dodatkowej motywacji, bo w takim meczu ta motywacja po prostu jest. Rozmawialiśmy o tym jako drużyna może z 5 minut i na tym się skończyło. Zresztą pokonaliśmy ich już w marcu, gdy on grał. To na pewno bardzo dobry zawodnik i wzmacnia tą drużynę, ale nie sądzę, żebyśmy się mieli go bać.
3: A Belgia o półfinał zagra z Hiszpanią, która pokonała 1-0 Portugalię. To oznacza, że Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni, 27 mecz na Mistrzostwach Świata.
4: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z Mistrzostw Świata, ale jak powiedziałem na konferencji prasowej, dałem z siebie wszystko, zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Tak właśnie jest w piłce nożnej, takie jest życie piłkarza. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale trzeba iść dalej. Szczerze mówiąc, to były moje ostatnie Mistrzostwa Świata, to prawda, ale co do reszty, będę miał czas, by to przemyśleć, spędzić czas z rodziną i uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Będę miał czas zająć się swoim życiem.
3: O przedostatnie miejsce w ćwierćfinałach grają Argentyna i Egipt, a o 22 w ostatnim spotkaniu 1/8 finału Kolumbia zagra ze Szwajcarią. Rozstawiona z numerem 7 Coco Gauff awansowała do półfinału Wimbledonu. Amerykanka wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie albo Czeszka Karolina Muchowa, albo Japonka Naomi Osaka. A do ćwierćfinału debla awansowała Katarzyna Piter. Razem z Czeszką Anną Siskową pokonały dziś czesko-słowacki duet Linda Noskowa i Rebeka Szramkowa 7-5, 6-4. Polskie siatkarki jutrzejszym meczem z Turcją w Osace rozpoczną rywalizację w ostatniej rundzie Ligi Narodów. Zespół Stefano Lavariniego, który zajmuje czwartą lokatę, jest bliski awansu do turnieju finałowego. W Japonii jednak zmierzy się z wymagającymi rywalkami. Oprócz Turcji będą to USA, Brazylia i Japonia.
5: Uwaga, uwaga, kierowcy, właśnie dużo wypadków ostatnim czasy, więc uważajcie, jest ślisko, szczególnie podczas opadów obfitych deszczu, które przechodzą nad regionem Podkarpacia i Małopolski. Tak będzie w zasadzie przez całą tę noc. 14 stopni to temperatura, natomiast wiatr 17 w porywach do 40, sytuacja biometeo niekorzystna. Jutro 21 stopni, zachmurzenie umiarkowane. Jeśli chodzi o wiatr, to jutro w podmuchu nawet, uwaga, do 75 km na godzinę. Przejaśnienie od czwartku, 20 stopni na termometrach, od piątku jeszcze cieplej w okolicach 23.
6: Reklama.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny.

0: trendy.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
2: T-minus 10. Everybody is

Same największe przeboje, moi drodzy, oczywiście od Skutera pojawiają się na naszej antenie. Kto lubi, ten wie, że takie hity oczywiście u nas po prostu rządzą. Najnowsza produkcja, właśnie ta wyjątkowa, no właśnie, dla Ewy, Justyny i Moniki, które wybierają się na drugą zmianę. Prośba o zagranie właśnie tego przeboju. Pozdrawiamy również mocno i oczywiście największe hity. Gorące i serdeczne pozdrowienia dostępne od teraz przez cały czas aż do 19.20, bowiem prywatka z Trendy Radiem po prostu teraz na antenie Trendy Radia. Pamiętacie numer 2? No właśnie, Dan Balan, człowiek, który odpowiedzialny był za projekt też Dragostea Dintei. Znamy doskonale chłopaków, no i oczywiście pozdrawiamy też tych, którzy Dana Balana bardzo, ale to bardzo lubią i często zamawiają jego twórczość. Jak na przykład teraz Sylwia, którą gorąco i serdecznie pozdrawiam. Napisała z okolic Pilzna i oczywiście pozdrawia bardzo, bardzo mocno chłopaka swojego. Tak, Arek, dla ciebie miłe pozdrowienia i oczywiście ten numer też.

Oj tak, moi drodzy, prosto z Afryki, słuchajcie, ten numer tam właśnie był nagrywany, jeśli chodzi o teledysk. Pozdrawiamy ich bardzo gorąco. No właśnie, odświeżyliśmy trochę wspomnienia, jak pisze też Antek. Serdeczne i gorące pozdrowienia dla Asiulki z Łęk Dukielskich, która ciągle się uśmiecha i swoim uśmiechem w zasadzie zaraża wszystkich wokół. A to taka pozytywna osóbka. Asiulka, bądź taką zawsze. Dedykuję też piosenkę jej ulubionego zespołu Boys. Najpiękniej

0: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
1: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
2: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
4: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
3: po 17. Po 17.
5: 24 minuty po godzinie 18 u nas na antenie Trend Radia. Gorąca i ciepła dedykacja dla Bartka, tak, z okolic Przęborska. A gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Marysia. Dedykacja muzyczna oczywiście, że pojawia się na naszej antenie. To Sławomir i Marcin Wyrostek. Bartek, Bartek, Bartek. Tak, zagramy teraz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Do gminy Ryglice trafił nowy sprzęt, ciągnik z ładowaczem czołowym wraz z posypywarką samozaładowczą oraz pługiem do odśnieżania. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu Wspieranie gospodarki odpadami na terenie gminy Ryglice, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski. Wartość inwestycji opiewa na ponad 513 tysięcy złotych. Ciężarne żubrzyce zniknęły z bieszczadzkich polan. Od połowy czerwca ukrywają się w leśnych ostępach, gdzie przychodzą na świat ich młode. Leśnicy przypominają, by nie zbliżać się do napotkanych w lesie żubrząt. Najczęściej w pobliżu czuwa ich matka, która w obronie cielęcia może być niebezpieczna dla człowieka. Ciąża u żubrów trwa około 9 miesięcy. Każdego roku w Bieszczadach rodzi się od 150 do 200 cieląt, choć nie wszystkie dożywają dorosłości. Najmniejsze szanse na przetrwanie mają młode urodzone późnym latem i jesienią. Tegoroczna inwentaryzacja wykazała, że populacja żubrów w polskiej części Bieszczad nadal rośnie. W marcu naliczono tam 818 osobników, w tym 147 ubiegłorocznych cieląt. Nad bieszczadzkim stadem od ponad 60 lat czuwają leśnicy. Pierwsze żubry trafiły tu w 1963 roku, a rok później zostały wypuszczone na wolność. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na wystawę fotograficzno-poetycką Haliny Urban „Cztery pory roku w fotografiach i słowach”. Halina Urban jest autorką 18 tomików poetyckich. Jej wiersze publikowane są w licznych antologiach ogólnopolskich i regionalnych. Należy do Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina” oraz Ruchu Poetyckiego „Zgrzyt” w Brzozowie, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
2: Halina Urban pisze wiersze od wielu lat, a mało kto wie, że równie chętnie sięga po aparat fotograficzny, utrwalając w kadrach miejsca jej szczególnie bliskie. Ten dialog słowa i obrazu poszerza przestrzeń artystycznego odbioru, nadając jej twórczości dodatkowy wymiar i głębszy kontekst. Jednym z najważniejszych tematów obecnych zarówno w poezji, jak i fotografii Haliny Urban jest przyroda, która zdaje się być wizualnym dopełnieniem jej wierszy. Wrażliwość na jej piękno, uważna obserwacja codzienności i prosty zachwyt nad światem sprawiają, że teksty poetki nabierają wówczas refleksyjnego, niekiedy filozoficznego charakteru.
1: Wystawa jest czynna dla odwiedzających do 23 września.
3: Reklama.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.

Serdeczna dedykacja, całuski dla mojej kochanej mamy Anny z Mogilina. Tak, proszę o piosenkę Kordiana, śle Barbara. Wasi, oczywiście, że zagramy teraz, już teraz na antenie Trendy Radia Kordian. I oczywiście jego piosenka, bardzo słynna zresztą, z 2025 roku. I chyba teledysk nagrywany w Stanach Zjednoczonych, czyli Everyday. Dokładnie tak. Gramy. Największe hity, moi drodzy, prywatka z Trendy Radiem, numer do nas niezmiennie ten sam, 7148trendy. I to, co macie do przekazania, koszt takiego SMS-a, to złotówa plus VAT. A już teraz, no cóż, zostawiam was z Kordianem i oczywiście za chwilę wracamy do kolejnych gorących i serdecznych pozdrowień.

Discordia na antenie Trend Radia. U nas kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia. Proszę bardzo, dla Kuby, który gra teraz w edukacyjną grę. Niech mu dobrze idzie w zdobywaniu kolejnych poziomów. Dedykacja od siostry Magdy. Proszę o piosenkę. No właśnie, Just the Way Are You. David Guetta pojawi się teraz na antenie Trend Radia. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie prowadzącego i wszystkich słuchaczy Trendy Radia. Dziękujemy serdecznie. Oczywiście numer pojawia się właśnie teraz. Już go słyszycie. Mamy też pozdrowienia dla brata Mirka, życzy Marek.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Jeszcze raz przenosimy się na drogę krajową numer 73. Jak wiecie z poprzednich informacji, w Kołaczycach doszło do zdarzenia dwóch samochodów ciężarowych. Wypadek miał miejsce na łuku drogi na 178 km drogi między Kołaczycami a miejscowością Krajowice. Obecnie nadal trwają działania służb. Naczepa jednego z tirów jest zepchnięta z jezdni do rowu. Utrudnienia można ominąć, skręcając z drogi krajowej numer 73 w Krajowicach i jadąc przez Dąbrówkę, Wróblową, przez Brzyska, Kłodawę, aż do Kołaczyc. Utrudnienia mogą jeszcze potrwać przynajmniej 3 godziny. Służby działają również na drodze krajowej numer 28, gdzie w Trzcinicy doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana, a policja prowadzi czynności na miejscu zdarzenia. Więcej informacji wraz ze zdjęciami z miejsca zdarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl i na naszym Facebooku.
0: Informujemy o tym, co ważne.
2: Trendy radio, trendy hity dla Ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
0: Granie na żądanie. Antena jest Twoja.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: granie na żądanie. Od poniedziałku do piątku po 17:00 granie na żądanie. Zamów swój ulubiony kawałek, a my zagramy go w ciągu godziny. Wyślij SMS pod numer 7148 o treści trendy. Treść pozdrowień i tytuł nagrania.
1: Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT-em.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zaczął się szczyt NATO. W Ankarze Trump chwali Turcję. Resort zdrowia omawiał z premierem pomysły na poprawę systemu. Jutro wnioski. Radni Rzeszowa nie chcą nocnej prohibicji. Odrzucili projekt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Ankarze zaczęła się już uroczysta kolacja dla przywódców państw NATO. Liderzy jutro rano wezmą udział w oficjalnych obradach. Dziś Donald Trump zasugerował, że Waszyngton może sprzedać Turkom nowoczesne myśliwce F-35, mimo sprzeciwu Izraela i faktu, że Ankara kupiła rosyjskie systemy przeciwlotnicze.
2: Mamy lepsze relacje z Turcją, a Turcja pod wieloma względami okazała się o wiele bardziej lojalna niż inne kraje, po których lojalności byśmy się spodziewali. Więc na pewno to coś, co rozważamy.
1: Trump powtórzył też, że Stany Zjednoczone nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. Resort Zdrowia i NFZ pracują nad planem naprawy systemu ochrony zdrowia. Jutro ma go przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Grenda, a impulsem do zmian są nadużycia w warszawskim szpitalu południowym. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Premier Tusk, który z ministrem Grendą dwukrotnie dziś się spotykał, przed i po posiedzeniu rządu, wyjaśnia, że sprawa szpitala południowego ujawniła wiele mankamentów w systemie i dlatego zobowiązał resort i NFZ do przygotowania konkretnych rozwiązań
4: dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
3: Szef rządu zdaje sobie przy tym sprawę, że w trybie pilnym będzie można wprowadzić tylko część niezbędnych reform. Pozostałe będą wymagały zmian ustawowych.
1: Polscy europosłowie mówili dziś na forum Parlamentu Europejskiego o gloryfikowaniu UPA przez Ukrainę. Andrzej Halicki z KO i Michał Dworczyk z PiSu zgodnie podkreślali, że Ukraina musi przestrzegać europejskich wartości, by być w Unii Europejskiej. Według Halickiego to oznacza, że nie może gloryfikować tych, którzy dokonywali działań o charakterze ludobójczym. Dworczyk wezwał, by Ukraina potępiła ideologię UPA. Uwaga na fałszywe SMS-y o paczkach. Cyberprzestępcy wykorzystują zmianę w przepisach celnych. Wykorzystują fakt, że zamawiający paczki spoza Unii Europejskiej faktycznie spodziewają się po zmianie przepisów jakiejś dopłaty. Oszuści wysyłają SMS-y z linkiem do płatności. Mówi Krzysztof Romasz z Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów w Poczcie Polskiej.
5: Niewielka kwota do rzekomej dopłaty, o której wspominają oszuści w SMS-ach, dodatkowo obniża czujność.
1: Jeśli klikniemy w link, możemy stracić pieniądze albo dane do bankowości elektronicznej. Niespokojny wieczór w pogodzie. Są ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem dla 12 województw. Na północy kraju może wiać w porywach do 120 km na godzinę. Co jeszcze dzieje się w pogodzie? O tym synoptyk Agnieszka Prasek.
6: Na południu tutaj mamy do czynienia z burzami i lokalnie intensywnym opadem deszczu. Do tego dość silny i porwisty wiatr w centrum i na północnym wschodzie kraju.
1: Wiecznie będzie także jutro, zwłaszcza nad Bałtykiem. Radni Rzeszowa nie zgodzili się na nocną prohibicję. Odrzucili projekt uchwały ograniczającej dostępność alkoholu w godzinach nocnych. Zwolennicy wskazywali na ochronę zdrowia publicznego, przeciwnicy na wady projektu i brak dowodów skuteczności takiego rozwiązania. Rzeszów tym samym nie dołączy do największych polskich miast z nocną prohibicją. To obowiązuje już w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Francja zagra z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i no właśnie, kto uzupełni stawkę ćwierćfinalistów mundialu? Argentyna gra z Egiptem, a wieczorem Kolumbia zmierzy się ze Szwajcarią. Europejskie zespoły są na tym turnieju trudne do przejścia, mówi trener Kolumbijczyków Nestor Lorenzo. W Ameryce Południowej gra się nieco wolniej, dlatego odebranie piłki europejskiej drużynie i kontrolowanie jej to jeden ze sposobów na ewentualne spowolnienie tej dynamiki. Jednak aby przełamać obronę, trzeba także zmian tempa, dynamiki i szybkości. Dlatego uważam, że odpowiedni wybór momentów, w których należy zwolnić, a w których przyspieszyć, jest w takich meczach kluczowy. A Szwajcarzy liczą na historyczny awans do najlepszej ósemki, mówi trener Murat Yakin.
2: Niecodziennie gra się w 1/8 finału mundialu, więc to ogromna radość dla mnie, dla zawodników, co widać na treningach, także dla kibiców. Również odczuwamy wsparcie ze Szwajcarii.
1: Mecz Szwajcarii z Kolumbią o 22:00. Jutro dzień przerwy na mundialu, a ćwierćfinały rozpoczną się w czwartek. Po ponad 100 latach kombinacja norweska wypada z programu Igrzysk Olimpijskich, zdecydował Komitet Wykonawczy MKOL. Ogłosił też, że po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk zostanie zapewniony parytet płci. A skoro kobiet w kombinacji norweskiej nie ma, to nie będzie jej wcale. Program zawiera zasądowe propozycje, jazdę synchroniczną w wyżwiarstwie figurowym i freeride snowboardowy i narciarski. To znakomita wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
3: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie pomyśleć o medalu.
1: Ponadto wprowadzono zmiany w niektórych dyscyplinach znajdujących się od lat w programie olimpijskim. W biatlonie dodano supermixt, w wyżwiarstwie szybkim sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn, w skokach narciarskich duety kobiet, a w narciarstwie dowolnym ski crossy drużyn mieszanych. Mats Pedersen wygrał trzeci etap Tour de France z Carcassonne do Fua. Duńczyk najszybciej finiszował spośród 10-osobowej grupy uciekinierów.

0: świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i Dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
2: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 15 stopni już tej nocy, ale jutro zdecydowanie przyjemniej, bo 20 odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że synoptycy również przewidują opady deszczu. Czwartek znacznie cieplejszy, znacznie, bo 22 stopnie i słońce też uraczy nas swoją obecnością z tego, co widzę.
3: Granie na żądanie.
4: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
4: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
3: po 17.

na antenie Trend Radia. Pojawia się teraz serdeczna i ciepła dedykacja. O, właśnie, jadą dziewczyny na drugą zmianę i bardzo często o tej godzinie się, że tak powiem, trochę spóźniają. Ale nie przyspieszajcie. Dzisiaj, słuchajcie, jest ślisko i jeszcze pada intensywnie, punktowo, w różnych miejscach Małopolski, Podkarpacia, więc noga z gazu. O tym wszystkim informujemy Was na Facebooku oraz w serwisach informacyjnych. Dziewczyny, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i ciepło. Kolejna dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną Iwonkę L. Tak, gorące i serdeczne pozdrowienia płyną do Brzozowa, a pozdrowienia przysyła Patryk. I jeszcze dla Wiolki z Gorlic od Barbary.

0: Tak, moi drodzy, to są wielkie hity, które, no właśnie, panują i rządzą na antenie Trend Radia w graniu na żądanie. Dzisiaj pochmurny dzień, ale mam nadzieję, że nasza muzyka i oczywiście taki vibe płynący do was jest bardzo słoneczny. A teraz Trend Lista, gorąco i serdecznie zapraszam do odliczania w imieniu, no właśnie, Ani.
1: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Halo, halo, Trendy Lista przed nami, cześć. Mam nadzieję, że już każdy w gotowości, a jak nie, to zachęcam do pozostania na 101,9 i 95,2 FM. Od wylotu standardowo gromi Jordan Grace, Say My Name. No, niestety po raz ostatni. Mam nadzieję, że dwie propozycje w jakiś sposób to zrewanżują. No, niech tak będzie. Zapraszam.
3: Wyloty.
1: W dół.

0: Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Po wylocie zapraszam na propozycję. Nelly Furtado powraca, Canada Soccer Electric Circus. Oj, no tak, to jest bardzo dobry kawałek, mega popowy i wydaje mi się, że no trzeba przyznać, Nelly Furtado wie jak robić muzę. Cieszę się, że powróciła po tak długiej przerwie i tak naprawdę dostaliśmy w tak krótkim czasie tyle świetnych hitów. No lepiej być nie może. Zostańcie.
2: Propozycje.

0: Ajajaj, ale to była mocna nuta, ale w sumie mnie to nie dziwi, ponieważ no to jest sama w sobie Nelly Furtado. Propozycja druga. Vixen powraca z najnowszym hitem Stara Dusza, która opowiada o tęsknocie za czymś, czego coraz bardziej brakuje we współczesnym świecie. Także moi drodzy, no, wydaje mi się, że to jest taki hit idealny jak na lato. Plus, no, możemy się przenieść w świat inspirowany klimatem starych westernów, także jak mam tu fanów takowego gatunku, to na pewno przypadnie wam do gustu. Zapraszam, to propozycja druga.
1: Propozycja.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tarnów i włoskie miasto Udine oficjalnie miastami partnerskimi. Porozumienie zakłada rozwijanie partnerstwa opartego na wzajemności i wymianie doświadczeń w takich obszarach jak kultura i ochrona dziedzictwa, edukacja, nauka i wymiana młodzieży, gospodarka, przedsiębiorczość i innowacje, sport, turystyka, polityka społeczna, zarządzanie miastem oraz przygotowanie i realizacja wspólnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym programu CERF. Dokument pozostawia również możliwość rozszerzenia współpracy o kolejne inicjatywy odpowiadające potrzebom obu samorządów. Mieszkańcy regionu oraz turyści przebywający w okolicach Krosna i Rymanowa mogą szykować się na wyjątkowe wydarzenie. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się impreza plenerowa zatytułowana Cztery Żywioły. Organizatorzy przygotowali zróżnicowany program podzielony na cztery strefy tematyczne – powietrze, woda, ziemia oraz ogień. Atrakcje będą odbywać się w malowniczych lokalizacjach, w tym na Przymiarkach oraz w amfiteatrze nad Czarnym Potokiem i amfiteatrze na wodzie. Całość rozpocznie się od bloku poświęconego czasowi powietrza. Uczestnicy wystartują o godzinie 13 wspólnym przejściem na Przymiarki z parkingu przy punkcie BIT. Godzinę później o 14 na Przymiarkach niebo zapełni się kolorami podczas pokazu latawców. O 15 wydarzenia przeniosą się do amfiteatru nad Czarnym Potokiem, gdzie rozpocznie się koncert muzyki wiatru, a zaraz po nim o 16 wystartują warsztaty muzyczne skupione wokół instrumentów dmuchanych.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Każdy z nas potrzebuje chociażby tych kilku czy kilkunastu dni w roku, by odpocząć od pracy, codziennych obowiązków, by choć na chwilę mieć jakąś odmianę od prozy życia. Jednak nie każdy potrafi podczas urlopu odpoczywać. Jak dobrze wykorzystać urlop, by nie były to dni stracone i by nie czuć się po nim jeszcze bardziej wykończonym niż przed nim, radzi Katarzyna Siemieniuch-Leśniak, psycholog.
3: No myślę, że na zasadzie odwrotności. Czyli jeśli mamy pracę statyczną, taką obciążającą psychicznie, wybierzmy wypoczynek aktywny. Jeśli zaś ciężko pracujemy fizycznie, pozwólmy sobie na tak zwane nic nie robienie. Przede wszystkim zmieńmy otoczenie, bądźmy blisko natury i spędzajmy ten czas z ludźmi, którym ufamy. No i co najważniejsze, pod żadnym pozorem nie róbmy na urlopie niczego, co wiąże się z naszą pracą.
1: Podczas urlopu warto pamiętać, że ma on być dla nas odpoczynkiem i najlepiej wykorzystać go maksymalnie, by odpocząć i nabrać sił. Gminny Ośrodek Kultury w Besku zaprasza wszystkich mieszkańców oraz gości na niezapomniany wieczór filmowy na świeżym powietrzu. W ramach letniego kina plenerowego zaprezentowany zostanie porywający dramat historyczny opowiadający o losach legendarnych polskich lotników Dywizjon 303. Prawdziwa historia. Podczas seansu dostępna będzie strefa gastronomiczna. Wstęp jest wolny. Wydarzenie odbędzie się 11 lipca o godzinie 20:45 w Parku Dworskim przy Gminnym Ośrodku Kultury w Besku.
2: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
4: Po wylocie i propozycjach, moi drodzy, jeszcze przed nami Switch Disco i React w remiksie dla naszej słuchaczki Emilki z okazji urodzin. Emi, 100 lat dla ciebie. Mam nadzieję, że no właśnie, teraz głośniki na full i od razu przepraszam za to, że w waszych samochodach no, szyby jednak będą same teraz tańczyć do bitu.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendyradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 19 Blair Moore i Sorry z 17, 18 Rudimental i Love You More z 16, a na 17 Inna Matoma Dream Out Loud, tym razem z miejsca 13.
0: 19.
2: W dół.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Oj tak, moi drodzy, wakacje w pełni to jest to, co czujemy i lubimy chyba najbardziej, nie? Powiew wiatru we włosach, słońce, no i te przyjazne temperatury. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, na co czekaliśmy tak długo. Także zapraszam jeszcze do ponownego chillowania wieczornego w programie Trendy Lista. Na 16. Sony Fodera Let Me Be In Your Arms, tym razem z 20. piękny czterolokatowy awans. Na 15. Ave Meet Me In The Dark, również z 19, a na 14 Męskie Granie Orkiestra. Nareszcie dzisiaj, no, też jednolokatowy awans i muszę przyznać, że utwór robi robotę pięknie.
2: 16.
0: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejny skandal w ochronie zdrowia dotyczy spółki neurochirurgów. Polska musi być gotowa na rosyjskie prowokacje, mówi minister Sikorski. Wawel w wakacje częściowo się zamknie, szkodzą mu upały. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet 26 tysięcy złotych na godzinę i ponad 300 tysięcy dniówki. Takie rachunki szpitalom wystawiała spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze m.in. w szpitalu w Mogilnie seryjnie wykonywali kilkuminutowe, ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury. Szczegóły tego procederu Agnieszka Wynarska.
2: Kontrolę w szpitalu w Mogilnie przeprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia, mówi jego rzecznik w Kujawsko-Pomorskiem Barbara Nawrocka.
3: Szpital w Mogilnie przedstawiał do rozliczenia droższe procedury medyczne, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Urzędnicy nałożyli na placówkę karę w wysokości 2 600 000 zł, ale obecny dyrektor się z tym nie zgadza, dlatego trwa procedura odwoławcza. Do sprawy odniósł się też rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam rozumiem, odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło do poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa.
2: Sprawę prowadzi prokuratura.
1: Polska musi być gotowa na możliwe prowokacje ze strony Rosji, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z amerykańską telewizją CNN. Podkreślił, że Moskwa nie ma dziś możliwości frontalnego ataku na NATO, ale może sięgnąć po działania hybrydowe i prowokacje.
5: To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich, a potem udawanie, że odpowiadają na nasz rzekomy atak. Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani.
1: O takim przygotowaniu mówi Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
6: Obawiam się, że tak długo jak Rosja będzie prowadzić tą swoją agresywną politykę i tak długo jak Rosją będzie rządzić po prostu ta mafia byłych kagiebistów, oligarchów i wojskowych, to niestety będziemy po prostu musieli żyć z tym zagrożeniem i to niestety być może przez długie lata.
1: Według doniesień mediów rosyjska prowokacja miałaby dotyczyć nie tylko Polski, ale też krajów bałtyckich. Rosjanie wracają na sportowe salony tymczasem. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie poinformował, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Złagodzono także wymogi kwalifikacyjne dla rosyjskich sportowców i reprezentacji, którzy już nie będą weryfikowani pod kątem poglądów politycznych. MKOL nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem. Decyzja ta zostanie podjęta w odpowiednim czasie. Lider rankingu tenisistów Jannik Sinner awansował do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Włoch wygrał w trzech setach z Niemcem Janem Lennardem Struffem. Jego kolejnym rywalem będzie albo Serb Novak Djokovic, albo Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Zamek Królewski na Wawelu będzie częściowo zamknięty dla zwiedzających, a to z powodu upałów. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączono, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia na Wawelu. Niektóre miejsca będą zamknięte do końca wakacji.

0: Halo, halo, a ja zapraszam na prognozę pogody. W nocy 15 stopni, ale już jutro znacznie cieplej, bo 20 odnotujemy na termometrach w Krośnie-Wiaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i uwaga, wiatr w porywach nawet do 75 km na godzinę, no przyjemnie nie będzie. Czwartek już znacznie fajniejszy, bo 21 stopni, słońce też uraczy nas swoją obecnością. Piątek ciepły, bo 24 stopnie, ale nadal deszczowy.
1: Reklama.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: A ja zapraszam do podsyłania waszych propozycji muzycznych do programu Trendy Lista. No szczerze wam powiem, że ostatnio podesłaliście takie muzyczne perełki. Uwielbiam, jak takie utwory są w programie, ponieważ no, możemy się rozruszać. Chętnie na nie głosujecie, także ja czekam na więcej. Możecie podsyłać na naszego fanpage'a na fejsie, w wiadomości prywatnej lub też na naszego maila redakcja@trendyradio.pl. A na 13. Calvin Harris, Jazzy i Satisfy z 14. 12. Roxy, Chciałam Ciebie Więcej z 9. A na 11. Armin van Buuren, Like a Child, tym razem z 8.
2: 13.

0: Tak jeszcze lukam, moi drodzy, obchodzimy Światowy Dzień Czekolady. Mleczna, gorzka, biała, a może najnowszy wynalazek, nie wiem, czy słyszeliście o czekoladzie Ruby. No, na początku też byłam zdziwiona, ale jak zobaczyłam różową czekoladę, no stwierdziłam, można poczuć się rzeczywiście jak lalka Barbie. Czekolada pojawiła się na rynku w 2017 roku, jest no taka lekko kwaśna, powiedziałabym. Owocowa, no ma na pewno to sens, jeżeli ktoś z Was lubi żurawinę, malinę, no wydaje mi się, że to są właśnie takowe smaki. No ja zostaję jednak przy naszym klasyku, czyli mlecznej czekoladzie, uwielbiam, no i niestety, ale jak wkracza do akcji, to podjecie. Także dziubasy, czekam na wiadomości od Was, którą najbardziej lubicie i dlaczego. Dziesiątka, Aleksandra Stan i Fire ze 4 na 9 MK Zone ze 6, a na 8 Lord Luxury i Colorado, tym razem ze 12.
1: 10.
2: W dół.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Prokuratura rejonowa w Sanoku prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło 29 czerwca w godzinach popołudniowych na terenie jednego z lokalnych zakładów pracy. Podczas pełnienia obowiązków służbowych mężczyzna nagle osunął się na ziemię. Mimo natychmiastowej reanimacji podjętej przez współpracowników oraz wezwanego zespołu ratownictwa medycznego, pracownika nie udało się uratować. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci oraz niedopełnienia obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, co naraziło poszkodowanego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny, a ciało mężczyzny zabezpieczono do sekcji zwłok. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73. Wykonawca wycenił realizację inwestycji na prawie 439 milionów złotych. Obwodnica będzie jednojezdniową drogą klasy GP o długości 13,4 km i przekroju 1:2. Czyli po jednym pasie w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstanie też infrastruktura towarzysząca. Wybudowane zostaną też jezdnie dodatkowe równoległe do trasy głównej, które obsłużą komunikacyjnie tereny przyległe do obwodnicy oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Powstaną również obiekty inżynierskie i skrzyżowania jednopoziomowe. Wybudowane i przebudowane zostaną istniejące drogi kolidujące z obwodnicą. Dodatkowo na dwóch odcinkach obwodnicy korpus drogi będzie pełnił funkcję wału przeciwpowodziowego o łącznej długości 2,1 km. Myśliwi przypominają kierowcom o kampanii Noga z gazu. Zwierzęta nie znają znaków drogowych. To apel o większą ostrożność na drogach leśnych, wiejskich i miejskich, migracji zwierząt. Szczególnie o świcie i o zmierzchu, gdy ryzyko nagłego wtargnięcia zwierzęcia na jezdnię jest największe, mówi Wacław Matysek z Polskiego Związku Łowieckiego.
3: Znak A18B. Uwaga, dzikie zwierzęta. Nie stoi przy drodze przypadkowo. To sygnał, że w tym miejscu zwierzęta regularnie przecinają trasę i mogą pojawiać się na jezdni nagle, bez żadnego ostrzeżenia. W takich lokalizacjach warto zwolnić, uważnie obserwować pobocza i być gotowym do hamowania. Zderzenie z sarną, dzikiem czy łosiem może być bardzo niebezpieczne, dlatego najlepszą ochroną jest rozsądek i spokojniejsza jazda.
2: Widząc zwierzę na drodze lub przy poboczu, najlepiej ograniczyć prędkość, zachować tor jazdy i nie wykonywać nerwowych skrętów, które mogą doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem albo zderzenia z innym samochodem.
0: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
2: W najbliższą niedzielę odbędzie się jubileusz 35-lecia gminy Ropa. W programie występy lokalnych grup artystycznych oraz pokaz ratownictwa OSP Ropa. Gwiazdą wieczoru będzie Kordian, następnie zabawa taneczna z zespołem Silver. Wydarzenie odbędzie się na scenie plenerowej przy stadionie w Ropie, a start o godzinie 16. Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury 2026, finansowanego ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, mówi Anna Pasternak, dyrektor GOK w Zarszynie.
4: W ramach projektu zostaną zakupione aparat fotograficzny z obiektywem i akcesoriami, namioty imprezowe, mikrofony nagłowne, przenośny zestaw nagłośnieniowy, pokrowce na głośniki, gabloty wystawiennicze, antyramy. Wyposażenie to umożliwi sprawniejszą organizację wydarzeń kulturalnych, skuteczniejszą promocję działalności ośrodka na stworzenie atrakcyjniejszych warunków uczestnictwa w życiu kulturalnym dla mieszkańców gminy Zarszyn.
2: Całość projektu opiewa na ponad 62 tysiące. Złotych.
1: Reklama.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
1: 7148 TRL. Kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową. To trendradio.pl. Tam oczywiście głosowanie odbywa się bezpłatnie. 7 December 10 Infinity. Dzisiaj piękny czterolokatowy awans. No ten boys band daje radę. Na 6 Robin Schulz Better Times z 10, a na 5 Maciej Skiba Wołam z 3.
2: 7.

0: Ulala, pani Elu, pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco. Tak to smacznie wygląda. Pani Ela pozdrawia w Światowy Dzień Czekolady. No i nawet nie wiedząc, że takowy obchodzimy, dzisiaj przygotowała tak zwane czekoladowe cake popsy. No fajnie to wygląda. Powiem szczerze, że teraz chyba oprócz tych cake popsów mega popularne są monoporcje, ale uhuhu, ile to roboty przy tym, jeżeli mam tu tak uzdolnione cukiernicze osoby, też was serdecznie pozdrawiam, no i czekam na foteczki. Na czwartym Kungs Boys Noise Get Away z drugiego, na trzecim Shimza Fire Fire ze siódemy, a na drugim Cascade i Mirgen z piąteczki. Zostańcie, bo jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze.
1: Cztery.
2: W dół.

0: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie programu. Wylot Gromi, Say My Name, propozycje Nelly Furtado, Electric Circus, Vixen i Stara Dusza. Na 20. Subfocus Elevate w remiksie DJ-a Aloka jako nowość, 19. Blair Moore, Sorry, 18. Rudimental, Love You More, 17. Inna, Dream Out Loud, 16. Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms, 15. Ave, Meet Me In The Dark, 14. Męskie Granie Orkiestra Nareszcie, 13. Calvin Harris, Satisfy, 12. Roxy, Chciałam Ciebie Więcej, 11. Armin Van Buren, Like a Child, 10. Alexandra Stanfire, 9. MK Zone, 8. Lord Luxury, Colorado, 7. December 10, Infinity, 6. Robin Schulz, Better Times, 5. Maciej Skiba, Wołam, na 4. Kungs, Boys Noise, Get Away, na 3. Shimza, Fire Fire, 2. Cascade, Mir Again i zwycięża ponownie bez żadnych zmian James Hype i Serotonin. Uhuhu. No to teraz na pewno ta serotoninka się podwyższy. Przy takich hitach tylko tak. Play.
1: Jeden.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jutro rano wyniki matur, dokładnie o 8.30. Rząd chce walczyć z greenwashingiem, czyli pseudoekologicznym marketingiem. Warszawski Pałac w Wilanowie zaprasza na sztuki Szekspira. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Emocje sięgają zenitu. Już jutro o 8.30 maturzyści poznają swoje wyniki. Dla wielu to koniec tygodni stresu. Dzięki wsparciu znajomych przetrwałam ten trudny okres, wspomina zeszłoroczna maturzystka.
2: Na pewno był to stresujący okres. Otwierałam te wyniki w pracy na przerwie.
1: Słabszy wynik nie przekreśla drogi na studia, mówi profesor Jolanta Tkaczyk, prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego.
3: Jeśli nie poszło tak, jak chcieliście, to nie martwcie się. Maturę zawsze można poprawić. Jest wiele fantastycznych możliwości rozwoju i być może to, o czym marzyliście, nie będzie tym, czego tak naprawdę potrzebujecie.
1: Logowanie do systemu rusza punktualnie o godzinie 8.30. Rząd przyjął projekt ustawy o zakazie tzw. greenwashingu. Chodzi o zakaz informowania, że produkt jest ekologiczny, gdy firma nie ma na to żadnych dowodów. Greenwashing to manipulacja, która wprowadza konsumentów w błąd, mówi profesor Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
4: Będą karane firmy te, które będą chciały to obejść, tworząc własne systemy.
5: Zielony listek, który sugeruje, że firmy są eko i takie dbające o środowisko.
4: Wielka firma niszczy środowisko, wycina lasy tropikalne, ale przedstawia się, że gdzieś oczyszcza wodę, czy posadziła 100 drzew, co też w nas powoduje, że my tracimy zaufanie tak naprawdę. To temu też ma przeciwdziałać ta regulacja i ja mam nadzieję, że właśnie te regulacje antygreenwashingowe przywrócą nam elementarne zaufanie.
1: Z profesorem Zbigniewem Karaczunem rozmawiał Tomasz Węckę. Zakaz pseudoekologicznego marketingu ma też służyć firmom, które faktycznie prowadzą biznes z dbałością o środowisko. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen została ukarana przez sąd. Ma zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu. To oznacza, że będzie mogła wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Choć może to się źle odbić na jej reputacji, ocenia socjalista Boris Vallot.
6: Wyborcy musieliby być w pełni świadomi, że byłaby to kandydatura osoby skazanej za przestępstwo. Jest winna sprzeniewierzenia środków publicznych, ale to do niej należy decyzja, czy jako przestępczyni stawi się przed elektoratem w Zgromadzeniu Narodowym.
1: Sąd skazał Marine Le Pen za defraudację środków Parlamentu Europejskiego. Le Pen już zapowiedziała, że chce wystartować w wyborach. W warszawskim pałacu w Wilanowie trwa plenerowy festiwal teatralny Szekspir w parku. Można zobaczyć komedię Omyłek oraz Wieczór Trzech Króli, mówi aktorka Hanna Konarowska-Nowińska.
7: Zobaczyć, że się Szekspira nie trzeba bać, bo ludzie często się boją, że to będzie za długie, że to będzie takie, śmakie i owakie, a się okazuje, że właśnie tak nie jest. Teatr jest bliski człowiekowi.
1: Spektakle będą prezentowane do 2 sierpnia. Pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski Jakub Kamiński przybył do Lizbony, ma się związać z Benfiką. 24-letni wychowanek Sząbierek Bytom niebawem ma podpisać 5-letni kontrakt, piszą portugalskie media. Benfica ma wykupić Kamińskiego z niemieckiego FC Köln za 20 milionów euro.

Halko, halko, zapraszam na prognozę pogody. 15 stopni już tej nocy, na szczęście jutro cieplej, bo 20. Odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Czwartek cieplejszy, bo 21 stopni, ale z tego, co widzę, to cały tydzień ma być właśnie taki wietrzny. Dbajcie o siebie, do usłyszenia i ja życzę oczywiście udanego wieczoru, heja!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska podpisała dwie ważne umowy w zakresie obronności. Nie ma zanieczyszczenia radiologicznego na rzece Bóbr, dementują eksperci. Uwaga, koty przebiegają przez ulicę. Takie tablice pojawiły się na terenie Gniezna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska podpisała dziś na szczycie NATO w Ankarze dwie ważne umowy w zakresie obronności. Serwisowanie rakiet do systemu Patriot i produkcję pocisków manewrujących Barracuda. Niektóre z nich będą wysyłane do Łotwy i Estonii. To przejście do wyższej ligi, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jeżeli ktoś dzisiaj będzie powtarzał wam te głupoty, te manipulacje o rozbrajaniu zdolności w Polsce, o abdykowaniu z możliwości obrony państwa polskiego, to te dwa porozumienia najlepiej świadczą, że jest wprost przeciwnie.
1: Szczyt NATO w Ankarze potrwa do jutra. Nie poprawiają się wyniki badań mikrobiologicznych wody w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Nie można korzystać z rzeki głównie z powodu bakterii kałowych. Spuszczanie wody ze zbiornika w Pilchowicach w celu naprawy tamy doprowadziło do katastrofy ekologicznej. Wyłowiono 23 tony martwych ryb. Wojewoda za to zdementował informacje z mediów społecznościowych. Nie ma zagrożenia radiologicznego.
3: Straż pożarna weryfikowała te informacje w terenie. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości podczas tych prewencyjnych pomiarów radiometrem.
1: Mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Jutro nowy zespół naukowców ma pokazać plan na ograniczenie zanieczyszczenia rzeki w trakcie remontu zapory w Pilchowicach. Poznaniacy chcą nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Zakończyły się właśnie w tej sprawie konsultacje społeczne. Wynika z nich, że ponad 80% zapytanych mieszkańców jest za rozszerzeniem zakazu sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano, mówi przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa radny Przemysław Plewiński.
4: W trakcie konsultacji podkreślano, że ludzie chcieli, żeby ten zakaz obowiązywał nieco dłużej, na przykład do 8 rano. Niestety tutaj jesteśmy zatrzymywani pewnymi rygorami wynikającymi z ustawy. Mamy teraz te wyniki, liczę, że do głosowania nad projektem wrócimy na sesji po wakacjach.
1: Tak zwana nocna prohibicja obowiązuje już w 5 dzielnicach Poznania. Jak wynika z danych policji, w każdej z nich po wprowadzeniu zakazu spadła liczba nocnych interwencji. Uwaga, koty przebiegają przez ulicę. Takie tablice pojawiły się na terenie Gniezna. To nie oficjalny znak drogowy, tylko prywatna inicjatywa ma zwrócić uwagę kierowców na wolno żyjące koty. Choć nie tylko.
5: Ten znak tak de facto dla mnie, pomimo że jest tutaj statuetka tego kota, to właściwie ma być pomocny dla wszystkich zwierząt, które mogą ulec jakimś wypadkom, bo nikt nie mówi o przechodzących jeżach, które widzimy nagminnie. Nikt się nawet nie zastanawia, jak te zwierzęta rozjedzie, jak je potrąci, jedzie się dalej. Podejście jest takie bardzo przedmiotowe. Nie wiem, może ktoś akurat zwolni, będzie bardziej uważny na tej drodze.
1: Mówi pomysłodawca, inicjator akcji Andrzej Zabiega. Tablice w Gnieźnie zostały sfinansowane z prywatnych funduszy. Miasto nie dołożyło do nich ani złotówki. Argentyna awansowała do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Wygrała z Egiptem 3-2. To w dramatycznych okolicznościach. Jeszcze 11 minut przed końcem przegrywała 0-2, ale w samej końcówce strzeliła 3 gole. Jednego z nich Leo Messi. Messi ma już 8 goli w turnieju. W ćwierćfinale Argentyna zagra z Kolumbią albo Szwajcarią. Ten mecz właśnie się zaczął.

tydzień ma być właśnie taki dość deszczowy i wcale nie gorący. Jutro też od 13, nawet tylko 13 stopni w północno-wschodniej Polsce, na krańcach północno-wschodnich. W centrum od 18 do 20, a na zachodzie do 22. Padać jutro ma na wschodzie i w centrum, na zachodzie nie powinno. Czwartek dość podobny.